worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: chłód, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
5: Pierwszy dzień października i o poranku wita nas sporo chmur nad Zakopanem, Bochnią i Nowym Sączem. Po południu ma je rozgonić wiatr i znowu będzie ładne i słoneczne niebo, tak jak wczoraj. I też podobne temperatury nawet do 23-24 stopni w Małopolsce. Jeżeli chodzi o ruch na ulicach Nowego Sącza, to na razie tragedii nie ma. Wszędzie przejeżdżamy płynnie, m.in. Tarnowską, Krakowską, ale też ulicą Węgierską. Pamiętajcie o utrudnieniach na Sienkiewicza i na Sikorskiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Służby wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. To po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Jak informował tygodnik nadwiślański, osoby, które miały kontakt z jej zawartością, źle poczuły się. Trwa ustalanie nadawcy paczki. Fly Dubai zawiesił loty do Izraela. To po tym, jak wczoraj w jednym z samolotów drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Według izraelskich mediów napastnik to obywatel Omanu, opisany przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Co jeszcze ustalono w tej sprawie, o tym Michał Skolimowski.
7: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
6: Kraków będzie miał nowy świąteczny wystrój. Przez najbliższe 3 lata uliczne ozdoby w okresie Bożego Narodzenia nawiązywać będą do gotyku i stylu Bazyliki Mariackiej, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
8: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
6: Dekoracje ozdobią miejskie place, mosty, ulice oraz ronda, a na rynku głównym stanie też 15-metrowa żywa choinka.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK2 Sport.
6: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił po tym wyjścia na wtorkowy trening. Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
9: Cristiano Ronaldo nie wyjaśnił, bo Krystyna napisał w internecie, że wyjaśni w odpowiednim czasie, a na razie reprezentacja Portugalii i selekcjonerze domyśl się.
10: Właśnie.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
9: A nasz Lewandowski, proszę, jaka klasa.
10: Można? No on wszystko można? Kawa na ławę po prostu.
9: No, nie gra.

0: 10 minut po 6:00. Czułe dzień dobry się z Państwem. Od pięknych utworów, jak zawsze, rozpoczynamy kolejny piękny dzień. Pierwszy dzień miesiąca. Dzień Matki Boskiej Pieniężnej.
1: Tak, zbawieni.
0: Uratowani.
1: Doszliśmy.
0: Jak konto oddycha, to znaczy, że i ja żyję. Coś w tym jest, nie?
2: Słuchajcie, pierwszy dzień października, dzień polskiej muzyki dzisiaj obchodzimy.
0: O, proszę
2: i to
0: bardzo.
2: Jest najlepsze, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli inne stacje radiowe ten dzień obchodzą,
0: to są Leszcze.
2: To tak, to tylko go dzisiaj obchodzą.
0: Tylko SK2 nie jest Leszcz, bo my dzień święto polskiej muzyki mamy co dzień.
2: Co dzień.
0: 100% polskiej muzy u nas. Jak ktoś właśnie się obudził, pierwszy raz włączył radio SK2, to my jesteśmy tacy patrioci, że gramy tylko polskie utwory.
2: I tutaj z tej okazji mamy pytanie do was bardzo, bo to, wiecie, z polskimi kawałkami jest tak, że zawsze na każdej imprezie leci albo chcemy być sobą,
0: albo przeżyj to sam.
2: Przeżyj to sam. Albo
0: chcemy być sobą, to już mówiłeś.
2: No, co jeszcze? Kaczuchy lecą.
0: Kaczuchy na twojej imprezie lecą?
2: A co, nie? A na twojej nie?
0: Nie.
2: A, bo ty nie polityczny. Dobrze, posłuchajcie, no w takim razie pytanko do was na dzisiaj, z rana. Czy macie jakiś taki swój ulubiony kawałek, który wam się dobrze kojarzy i dlaczego wam się dobrze
0: tak,
2: kojarzy?
0: Może to być na przykład kawałek polskiej pizzy.
2: Na przykład. Całowaliście się przy tym.
0: No.
2: Nie wiem,
0: ale
2: nie
0: o muzyce,
2: się
0: o muzyce, o muzyce cały czas.
2: Cały czas
0: mówimy.
2: O muzyce. O, cały czas.
0: Nie kawałek, że pizza, tortu,
2: nie,
0: sernika.
2: Nie bądźmy tacy troglodyci, prawda? Rozmawiamy o muzyce, jesteśmy ludźmi wyższej kultury.
0: Dobrze.
2: Nie ma to tamto. Nie wiem, przytuliliście się do kogoś po raz pierwszy. A może wam się dziecko urodziło przy takim kawałku muzyki fajnym jakimś, nie?
0: No, ale to, no, a to u mnie tak było.
2: Tak?
0: Jak już tak mówisz.
2: Słuchałeś tego słuchawka?
0: Musiałbym niestety zdradzić, że to nie było przy polskiej muzyce. Było tak, że lekarz, który, bo moja żona rodziła przez cesarskie cięcie, tak zdradzę taką prywatę, i lekarz, który dokonywał jakby operacji porodowej, słuchał sobie takiego utworu zagranicznego, Alala Long się nazywa, znaczy tak w potoczny, na pewno znasz.
2: No po polsku, no Alala Long to przecież te polskie słynne słowa.
0: No, no też po polsku, Alala Long, nie? No też można śpiewać.
2: Oczywiście, że tak.
0: No to przy takiej na przykład piosence się rodził mój pierwszy syn.
2: Proszę bardzo, a co się wam stało przy najlepszej polskiej piosence, waszym zdaniem? Dajcie znać.
0: Tak.
2: 726-826-826 albo Messenger. Czy macie jakiś taki utwór, mi chodzi o taki utwór, który po prostu jak go słyszycie, to aż was wzrusza.
0: No, to sobie przypominasz, jak w 94, nie wiem, uderzyłeś w tego Nissana, co przed tobą stał na przykład.
2: Ty, wiesz, że ja miałem na przykład Ich Troje nagrane 6 razy na kasetę, żeby
0: nie przewijać? No, a to ja już to też nieraz mówiłem, że miałem nagrane.
2: Nieprawdopodobne
0: Ich Troje mi się tylko z kasetą kojarzy magnetofonową.

0: Jak te gitary! Sump to Astik na 18 minut po 6 tu SK2, 100% polskiej muzy, w święto polskiej muzy. Z czym wam się kojarzy polska muza? Zawsze to są takie wspomnienia, które wracają nawet i po 50 latach.
1: Tak, słyszysz początek i już na przykład latamy tymi myślami, lecisz do chwil młodzieńczych.
0: Jurek z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Cześć Jureczku, słuchaj, ty też masz taki jeden utwór, który jakby wiesz dokładnie, w którym momencie twojego życia leciał, gdzie leciał i co wtedy
1: moja
0: się działo.
1: Moja babcia mówiła, że nie ma przypadków, są tylko znaki i u ciebie to się chyba spełniło.
2: Tak, dokładnie, będziemy towarzyszyć do końca życia, jadąc do szpitala, odbierając żonę z dzieckiem po porodzie, stojąc na światłach 300 metrów od szpitala. Był kawałek piaska, nowe życie na śniadanie. Będzie mi to zawsze w pamięci, wiem w którym miejscu, wiem dlaczego i oczywiście...
0: Coś przerywa.
1: Ale to nowe życie na śniadanie to jest kawałek, który się będzie zawsze Jurkowi dobrze kojarzył. Nowe życie na śniadanie to jest ten, śniadanie do łóżka to się nazywa, tak?
0: Tak się nazywa, śniadanie do łóżka. Tak się nazywa ten, ale zobacz jaka precyzja, jak Jurek mówi, dokładnie 300 metrów od szpitala. Co, jakby linijką to zmierzył, dokładnie wiesz pewnie w którym miejscu konkretnie stałeś. Jurek. No. Zasięg, ale tak czułem, tak. Bo coś przerywało.
1: Coś, do tunelu wjechał.
0: Ale jeśli nas słuchasz przez radio, Jureczku, kochany, to jest piękne. To jest piękne, że te polskie utwory kojarzą nam się z takimi momentami w życiu, nie?
1: Piasek ze śniadaniem do łóżka przed porodem, prawda? A później śniadanie do łóżka, takie dziecko mogłoby ci przynieść na przykład, prawda? Gdyby chciało.
0: No po latach.
1: No po latach.
0: To gdyby chciało, ale zazwyczaj nie chce.
1: Zazwyczaj wiem, że nie chce.
0: Zazwyczaj
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: chce.
1: Ale okruszki zostawia, bo je chipsy w łóżku. Oj, Zuśka, ja wiem, co ty zrobiłaś
0: tak,
1: wczoraj.
0: Ja i wypełnimy nim poduszki, bo tam też tak...
1: tak pokruszkami.
0: Tak tam jest. Dobrze, pięknie. Polskie utwory, które kojarzą nam się z czymś, co przeżyliśmy. Dzisiaj w święto polskiej muzyki o tym sobie porozmawiajmy. Sekretarka 726-826-826 na Messengerze. Zachęcamy do głosówek, no i wiadomości wszelakich.
1: Można pisać, można się nagrywać, a dlaczego by nie? Nie? Macie full serwis u nas.
0: Możecie nam wysłać tego gifa ruszającego się, pośmiejemy się. No.

0: Nasz towar eksportowy na przykład tutaj w tym utworze. Jak będziemy mieli się dzisiaj tak rozpływać nad tą polską muzyką, że tacy fajni jesteśmy, że tylko 100%, tylko aż
1: nasz.
0: 100% polskiej muzyki gramy, to Sarah James przecież no w Ameryce bardzo dobrze znana, ona tam w tym Mam Talent tam zawojowała. American Got Talent.
1: Tamtejszy Wojewódzki, ja nawet jej klaskał.
0: Simon Wojewódzki.
1: Simon Wojewódzki,
0: to jest tak. Simon Wojewódzki.
1: Był pod wrażeniem naszej Sarah James.
0: Mówię,
1: naszej.
0: Very nice, very good. You're from Poland. Polish songs are very nice. Yeah, yeah.
1: A to, że jak Poland jest good, to wam teraz udowodnimy, moi drodzy, bo tak przeglądaliśmy sobie gazetę, a dzisiaj gazety kolorowe rozpisują się o pewnym przypadku z Warszawy.
0: Jest incydent, ale to musimy teraz szyfrować, bo to...
1: Może dzieci nie śpią, więc będziemy tak mówili tajniacko.
0: Słuchajcie, jest takie ciasto, ono się nazywa keks,
1: tak.
0: Nie?
1: No. I w Warszawie dwójka kucharzy uprawiała ten keks na środku ulicy.
0: Tak, no robili, gotowali, wiecie, i to koło przystanku, nieładnie. Nieładnie,
1: tak,
0: że ten piekarnik tam musieli przyprowadzić. No i na oczach wszystkich ten keks robili, nie?
1: Ktoś ich nagrał, filmik wrzucił do internetu i teraz filmik jest komentowany przez całą kulinarną i nie tylko Polskę.
0: Tak
1: się patrzy, prawda, mówi się, że w Polsce życie takie se.
0: Nie, patrząc po tym...
1: W stolicy wygląda na to, że życie układa się stosunkowo dobrze.
0: Stosunkowo dobrze.
1: Tak.

0: Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
15: Poranek wita nas w całej Małopolsce chmurami, no i ubieramy się też ciepło, bo za oknem tylko w okolicy 6 góra 7 stopni na plusie. Będzie więcej po południu do 23 kresek i są szanse na słońce w Bochni, Nowym Sączu oraz w Zakopanem, no i taką pogodę jak mieliśmy wczoraj. O tej porze więcej samochodów mogą spotkać kierowcy, którzy jadą ulicą Lwowską do centrum w rejonie cmentarza Gołąbkowickiego. Postoicie na czerwonym, podobnie też na 29 listopada do Nawojowskiej.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Sąd drugiej instancji uchyli decyzję. To moja prawnicza intuicja. Tak mecenas Jacek Divois odniósł się do decyzji sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. A więcej o tym w newsach o 7.00. Ukraina zwróci się z apelem do USA o objęcie sankcjami rosyjskiego Starlinka. Chodzi o spółki związane z systemem satelitarnym Rasvet. Kijów obawia się, że rosyjski Starlink może znacząco zmienić sytuację na polu bitwy. Tysiące mieszkańców Wenezueli wyszły na ulice. W całym kraju protestują przeciw trudnym warunkom życia, szczególnie niedoborom energii elektrycznej. W kilku miastach odbyły się też wiece na rzecz demokratyzacji państwa.

0: Zawsze musi być jakiś plan awaryjny. To od Lanbery w święto polskiej muzyki, które obchodzimy w Radiu SK2 cały rok. Jednak w innym roku działy się te rzeczy, o których teraz chcielibyśmy opowiedzieć, bo to jest nasz kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Coś masz do powiedzenia w tej sprawie?
1: To za chwilę, poczekaj, no.
0: Już?
1: Teraz mówię.
0: Już?
1: Uwaga. Chore to były czasy. Październik 2020 roku. Od soboty Tatrzański Park Narodowy wraz z powiatem tatrzańskim znajdą się w czerwonej strefie. Aha, pamiętamy to. Zgodnie z nowymi obostrzeniami oznacza to, że usta i nos trzeba będzie zakrywać nie tylko na terenie zamkniętych pomieszczeń, ale również podczas spacerów na świeżym powietrzu, pisała Wirtualna Polska 1 października 2020 roku.
0: Mi do tej pory to zostało. W góry bez maseczki się nie ruszam.
1: No, a jak się nie rusza, to maseczka w górach musi być przynajmniej ta tlenowa. A pamiętam, że tak było rzeczywiście.

0: Oj, dużo, no, dużo rzeczy się przypomina, jak się słucha takich fajnych polskich utworów, jak na przykład Narcyz od zespołu Łzy. I na pewno macie jakieś fajne skojarzenia również z tym utworem i na te skojarzenia dzisiaj czekamy. 726-826-826 albo Messenger, no bo oczywiście w Radiu SK2 świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, tylko my go świętujemy tak naprawdę co dzień u nas, ale dzisiaj świętujemy wyjątkowo.
1: Wyjątkowo i wspływają też głosówki na naszego radiowego Messengera, na przykład jak ta głosóweczka od Doroty.
2: Ja rodziłam córkę 19 lat temu w szpitalu brudnowskim, do dźwięków wyginam śmiało ciało. I pamiętam, że dziewczyna na łóżku obok rodziła wtedy bliźniaki i śpiewałyśmy na zmianę między skurczami. Pozdrawiam, buziaki.
1: No i można, wyginam śmiało ciało i tak się wygięło, że
0: i kurczę, fajnie było.
1: Szczęśliwe dzieci się urodziły, zdrowe, abgary 10 na 10. To takich porodów życzymy wszystkim, tylko mniej takich bolesnych, żeby te skurcze, żeby to szybko, żeby tak fu! I żeby wyszło. Tego
0: ale
1: życzymy
0: ty jesteś
1: na przykład
0: mądry po prostu z męskiego punktu widzenia, to wszystko jest takie proste,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak mówimy. Dobra, jest jeszcze od Ireczka?
0: Tak jest, dawaj.
3: Cześć, witajcie. Moja piosenka taka, która bardzo mi utkwiła w głowie, to pierwszy taniec ślubny. Ania Salma, Wybieram Cię i zawsze mi się przypomina, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, dlatego, że jutro mamy rocznicę ślubu 16. Pozdrawiam, Irek.
1: Się przypominają te pierwsze tańce i rocznice i tak dalej, i tak dalej.
0: No to jutro jakąś pościelubę trzeba sobie puścić chyba, tak mi się wydaje.
1: Wybieram Cię na przykład.
0: Na przykład Wybieram Cię.
1: Na przykład. Albo nie wiem, czy jest taki utwór, bo Wybieram Cię słyszeliśmy, że jest. Ciekawe, czy jest taki utwór Wracaj do Pokebola.
0: Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o rocznicę ślubu, nie polecamy jednak utworów Ich Troje. SK2. Lepiej spędzić ten dzień we dwoje.
1: We dwoje.

0: Kolejny klasyczek polskiej muzyki, takie u nas w Radiu SK2. Święto polskiej muzyki trwa cały rok, a dzisiaj szczególnie. Ale też dzień ściemniania jest u nas co dzień.
1: Jakoś się za jasno zrobiło, trzeba tutaj rzeczywiście ściemnić.
0: Będziemy, słuchajcie, no kłamać będziemy na antenie, ściemniać i zapraszamy was do tej nowej zabawy, żeby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy może obydwaj ściemniamy. 726-826-826, SMS-owo można się do ściemy zgłaszać, albo na Messengerze tam zostawcie nam swój numer telefonu. Kto jest dobry we ściemnianiu, to też potrafi ściemniać i na takie ściemy w zgłoszeniach
1: czyli
0: czekamy.
1: Czyli zgłaszacie się ściemom, a że jesteśmy właśnie po wypłacie, to mamy stówkę dla tego, kto odgadnie, który z nas ściemnia. O. SK

0: autopromocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
21: O poranku w Bochni, Nowym Sączu i Zakopanem ubieramy się na cebulkę, dlatego że chłodno za oknem. Po południu maksymalnie 23 stopnie i przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne. No i myślę, że po południu to będzie można jeszcze wskoczyć w takie letnie ciuchy, czyli krótkie spodnie i krótki rękaw. Robi nam się coraz większy ruch na ulicach Nowego Sącza, między innymi na Tarnowskiej, ale również na północnej obwodnicy. Też trochę możecie postać i czerwone trzyma na 29.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
19: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
22: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Prokuratura złoży zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. A co w praktyce oznacza ruch sądu? O tym Michał Skolimowski.
23: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne. Mówi sędzia Anna Ptaszek.
24: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
23: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
25: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
23: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
22: Wrócił do kraju, teraz jest już w szpitalu. Polaka z Filipin przywiózł wojskowy samolot. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boubley.
1: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu.
22: Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Co to oznacza w praktyce, sprawdził Jakub Krzyżak.
2: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
2: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
22: Do Polski dotarło na razie 8 Apache szkoleniowych.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: SK2 Sport.
22: Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwedów 3-0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali fetując wczorajszą wygraną. Piłkarska młodzieżówka w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest o krok od awansu na Euro.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej sytuacji Cristiano Ronaldo, co się obraził i zrezygnował ze zgrupowania, odjechał, już nie będzie. Jest nagłówek, że Ronaldo obraził się na Jezusa. Trener Jorge Jesus ma przechlapane u Ronaldo.
8: No i teraz zobaczymy, czy w reprezentacji Portugalii wszechmogący jest Cristiano Boski, czy Jezus. No, okaże się.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Pytanie, kto jest synem kogo?
7: To jest, tak, no, no to jest najważniejsze. Tak.
8: Ojej, ale się w tej Portugalii dzieje.
7: 4 minuty po 7:00, czułe dzień dobry raz jeszcze. Od pięknego utworu rozpoczniemy tę godzinę. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny.

0: Teraz mam taką jesień w głowie, la la la la la. No, nie umiem śpiewać. Dobra. 7:10, Sylwia Grzeszczak za nami. Jeszcze wspomnień czar, jak to pięknie było latem. No właśnie, latem też różne rzeczy się działy, wspominaliśmy już o tym na antenie, że ktoś podkradał krowy Niemcom i teraz sprawa wyszła na jaw, okazało się, kto te krowy podkradał.
1: Funkcjonariusze CBŚP-u naszego, prawda, no poszli na współpracę z niemieckimi służbami i rozbroili taką zorganizowaną grupę przestępczą, podejrzaną o kradzież kilkuset sztuk bydła z Brandenburgii. Te bydło było warte 300 tysięcy euro, wyobraźcie
0: sobie. No i wyszło na jaw, że to Polacy. Dwóch Polaków zatrzymano. 41-latka i 46-latka. Jeden w Polsce usłyszał zarzuty, a drugi na ekstradycję czeka, bo w Niemczech go złapali.
1: Na razie się udało znaleźć tylko 159 sztuk bydła. No, no ale spokojnie, śledztwo trwa, być może krówki gdzieś jeszcze pasą. Szukamy dalej, mówi policja.
0: Sprawa jest rozwojowa i musi być rozwojowa. Ale słuchajcie, już myślałem, że z Polakami jest okej, że już nic nie kradniemy z Niemiec, a tu jednak.
1: Tak, ale spokojnie, już niedługo to się skończy. Kiedyś auta, teraz krowy.
0: Za kilka lat polscy złodzieje zejdą na psy.
2: SK2.

0: 18 minut po 7 niby w Radiu SK2, cała prawda, całą dobę, no nie do końca.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Bo to jest ten czas, kiedy będziemy kłamać, tak, perfidnie,
0: albo
2: będziemy
0: jeden
2: oszukiwać.
0: Nas, albo jeden z nas, albo obaj będziemy ściemniać. Dzisiaj Rychu, cześć Rychu.
3: Cześć, pozdrawiam wszystkich.
0: My też pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie i trzymamy kciuki, żeby się odgadł, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy razem ściemniamy. Jak odgadniesz, stuwa jest twoja.
3: Dobrze.
0: I po tym, jak powiemy, co mamy do powiedzenia, masz mniej więcej 3 sekundy, żeby strzelać, kto ściemnia.
2: A dlaczego od razu strzelać? A może będzie wiedział.
0: A może będzie, może będzie. No ale strzelać też można.
2: Oczywiście.
0: Dobra, niech ci Rychu nikt nie przeszkadza, skup się, uwaga. No.
2: Zaczynamy?
3: Zaczynamy.
2: No to lecimy w takim razie. Okej, okay. Jarząbek mówi tak. Dźwięk rozchodzi się w próżni kosmicznej szybciej niż na Ziemi.
0: Wajda mówi tak. Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych, północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej. Kto ściemnia?
3: Obydwaj.
0: Obydwaj padło i musimy sprawdzić. Nie udało
2: się. Była jedna ściema dzisiaj.
0: Jedna ściema była, ale damy drugą szansę, ale tak już poza konkursem, tak na lepsze nagrody pocieszenia, jakbyś miał drugą szansę i wiesz już, że nie ma dwóch ściem, to ktoś ściemnia?
3: Drugie ściemnianie.
0: Też nie.
2: Nie udało
0: drugi
2: się.
0: Raz, bu!
2: Ale nagrody i tak będą fajne.
0: Dobra, z dźwiękiem była ściema.
2: Tak, z dźwiękiem była ściema. Otóż w próżni nie ma cząsteczek, które mogłyby przenosić fale dźwiękowe, dlatego w kosmosie panuje całkowita cisza.
0: A Islandia rzeczywiście leży na styku płyt tektonicznych i to dwóch, bo przecież tam tyle tych wulkanów jest i stąd ta geotermia, te wulkany, bo Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych.
2: Tak,
0: człowiek
2: inaczej
0: uczy się przez całe życie.
2: Ryszard, do ciebie lecą nagrody pocieszenia, a my ściemniamy jutro po 7.
1: Ściemnia się.

0: Rap-pam-pam. Do trasy bardzo fajnie, jak ktoś ma zieloną falę, to w sam raz. I najlepiej z całą prędkością, wtedy najmniejsze zużycie paliwa. 24 minuty po siódmej. My dalej przeglądamy sobie prasę, bo okazało się, że marszałek pożegnał kobrę.
1: Pan marszałek Włodzimierz.
0: Włodzimierz
1: Czarzasty, tak. Zaprosił do swojego gabinetu kobrę. Ale żeby was nie zmyliło to, kobra to pies. Pies ze straży marszałkowskiej.
0: Zwierzę,
1: pies, no normalny pies, który niuchał, wąchał, sprawdzał, czy do Sejmu nie są wnoszone jakieś dziwne rzeczy.
0: Nie jakiś podpies, nie jakiś substytut psa.
1: To
0: pies.
1: Prawdziwy pies.
0: Prawdziwy pies, normalny.
1: Czarny
0: dobry
1: jak węgiel pies był u pana marszałka, siedzi przy biurku, pan marszałek patrzy mu prosto w oczy. No i co? I musiał mu powiedzieć, no sorry stary, odchodzisz na emeryturę, prawda? Po 5 latach służby.
0: No i
1: do widzenia.
0: Co mu mógł powiedzieć temu psu, że mu coś lizał? Nie.
1: Tak mi się też skojarzyło, żeby coś tego, prawda? No co mu mógł powiedzieć? No marszałek, no to wiesz, on prowadzi obrady. On umie powiedzieć siad.
0: Siad.
1: Na przykład.
0: Umie powiedzieć, tak.
1: Panie pośle, siad.
0: No troszkę się nauczył.
1: No,
0: to
1: no.
0: Znaczy marszałek się nauczył, czy pies?
1: I zawsze pies się go słucha. Siedzi przy biurku, proszę bardzo. No. Tak więc potrzebujemy więcej psów w Straży Marszałkowskiej. Teraz.
0: Była kobra, będzie teraz tak. Jakaś żmija.
2: SK2.
1: Płacą tyle, co kot napłakał, ale jednak zawsze, no.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
10: W całej Małopolsce dziś taka pogoda trochę w kratkę. W niektórych rejonach będzie dużo chmur, m.in. w Zakopanem, a nad Nowym Sączem i Bochnią są szanse na przejaśnienia. Ale i tak będzie ciepło, bo po południu do 22 stopni. W Nowym Sączu mamy duży ruch już na Lwowskiej w rejonie cmentarza. Cały czas trwają prace na ulicy Sienkiewicza, no i utrudnienia wciąż mamy na Sikorskiego w Nowym Sączu, więc tutaj uważajcie. W kolejnych dniach w regionie sądeckim bardzo ładna i słoneczna pogoda i złota polska jesień.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to nazwa wirusa brodawczaka. Odpowiada on za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Teraz Małopolska i pożar gospodarstwa w Lipnicy Dolnej koło Bochni. Tej nocy spłonęła obora z 40 sztukami bydła. Część zwierząt udało się uratować. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pokorzelisko. Wygrana Magdaleny French w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pokonała Francuzkę Elze Jacquemot. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinet.

0: To już ustaliliśmy, że tak przeskoczę każdy mur, to tak, wiecie, no, z naszą tuszą raczej obejdziemy.
1: Znaczy, z tym chodzeniem to też bym nie przesadzał, nie?
0: A, można podjechać hulajnogą.
1: Taksówką na przykład elektryczną. A taksówkę sobie można zamówić, prawda?
0: No, zależy jaki mur. No, to emigranci.
1: Na wielki mur chiński, to by nam wyszło...
0: To nie.
1: Człowiek by się zastanowił, prawda? Tak, tak. Bo to jednak taksometr by bił.
0: No. A w kąciku odkurzającym teraz taki chiński temat mamy, bo przeglądamy newsy sprzed lat. Teraz z 2003 roku taki newsik.
1: Wiecie, że Chiny... Specjalnie mi to robisz.
0: Tak.
1: Chciałbym powiedzieć ciekawostkę, że Chiny istniały w 2003 roku.
0: Istniały, no. Istniały. I co więcej...
1: Stara cywilizacja.
0: I co więcej, chińscy narzeczeni, to jest taki news, nie muszą już zabiegać o zgodę swych pracodawców na zawarcie związku małżeńskiego. Stare przepisy przestały obowiązywać od środy. I tak podała Polska Agencja Prasowa 1 października 2003 roku.
1: I teraz tak, bo to, a taki chiński szef, nie? Jak przed 2003 rokiem się zgodził na ślub. To był spoko szef, czy nie spoko szef?
0: Na początku taki Chińczyk sobie myślał, że spoko szef, bo się zgodził, ale po, ile minęło? 23. Po 23 latach małżeństwa zmieniasz o nim całkowicie zdanie.

0: 11 minut zostało do 8. Tu SK2, tu 100% polskiej muzyki. Mamy coś też na pocieszenie dla wszystkich, którzy być może pocieszeni nie są w tym naszym pięknym kraju. Chwila nieuwagi, kolejny sukces, to taki cykl teraz. Ogromny awans.
1: Tak, Polska awansowała w rankingu emerytów.
0: Jest taki ranking. Tak.
1: Jest. Ranking ocenia, gdzie emerytom żyje się najlepiej i liderem oczywiście z zestawienia pozostaje Norwegia.
0: Bo tam u nich wszystko najlepiej.
1: Wszystko jest najlepsze. Największe, najlepsze. Ale, uwaga, największy awans w tegorocznej edycji zanotowała właśnie nasza biało-czerwona, piękna Polska.
0: Reprezentacja emerycka.
1: Przesunęliśmy się z 28 miejsca na 19 miejsca, a tych krajów jest 44.
0: Czyli jesteśmy w pierwszej połowie tej
1: tak
0: stawki,
1: jest.
0: Czyli polscy emeryci muszą być szczęśliwi.
1: Masz rację, muszą. Eska.

losów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Dobre babki, dobre grabki, dobre wiaderka.
1: Szukaj rymu. A, myślałem, że chcesz jeszcze zarymować.
0: Nie, dobre wiaderka i bajaderka. No i co? I zarymowałem.
1: Dokładnie. Zamki na piasku, Lady Punk, to za nami. 5-6 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w państwa i miasta.
0: Czyli 726-826-826. Ten numer trzeba zapamiętać, bo jak SMS-owo ktoś się chce zgłosić, to tu. Messenger nasz do zgłoszeń messengerowych. Tam zostawiacie numer telefonu. Dzisiaj zgłośmy się może, nie wiem, jakimś... Załóżmy, otwieracie lodówkę i tam jest tylko chleb.
1: W lodówce chleb?
0: No niektórzy trzymają. Dobra, to wróć. To tam jest tylko masło, pomidor.
1: Masło, pomidor.
0: Masło, pomidor i wymyśl, no, trzecią rzecz, kefir.
1: Nie? O, nie, no dobra, poczekaj, masło, pomidor, kefir?
0: W lodówce jest, tak?
1: I coś z tego
0: zadanie
1: zrobić, tak?
0: Konkursowe, żeby coś z tego zrobić.
1: Jajek nie ma?
0: No, nie ma.
1: Nie ma jajek, nie ma, dobra, nie dobra. Ma.
0: Masło, pomidor i kefir.
1: Dobra.
0: Co z tego zrobicie?
2: SK2.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
9: Mamy większy ruch o tej porze na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu, to w kierunku centrum, no i postoimy też na północnej obwodnicy do Ronda na Tarnowskiej. Większy ruch również na Zygmuntowskiej oraz na Limanowskiego, tutaj mogą Was podtrzymać czerwone światła. Po południu w całej Małopolsce raczej ma przeważać słońce i do 23 stopni. To jeszcze kilka słów o jakości powietrza, jaką dziś mamy w Nowym Sączu. Jest ona bardzo dobra, więc od samego rana można wybrać się na dłuższy spacer albo jogging po okolicy.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane w tej sprawie środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
11: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowanie aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
10: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że dla niego wielkim problemem jest wydanie listu żelaznego dla Romanowskiego przez sąd, w którym orzekał tak zwany neosędzia. Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
13: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
12: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
10: Groźny wypadek i spore korki w porannym szczycie w Warszawie. To po zderzeniu 4 aut na trasie S8 na wysokości Wisłostrady w stronę Poznania. Informacje dostaliśmy od naszych słuchaczy.
14: Trasa S8 od Centrum Handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą 4 samochody się tam poprzekazać z kierowcą, żeby omijali ten odcinek.
10: Jeden pas ruchu jest zablokowany. Przypomnę, tworzą się korki. Nie ma informacji o poszkodowanych.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
16: SK2. Polska 2 Sport.
10: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze w poniedziałek mecz z Włochami. Novak Djokovic wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borgesa, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: Dzień polskiej muzyki, dzisiaj to wiemy, ale jeszcze na 1 października przypada Dzień Wegetarianizmu.
18: Ja się zastanawiam, czy to jest przypadek, czy to tak specjalnie zrobili?
17: Że połączyli polską muzykę z wegetarianizmem?
18: Nie, że połączyli pierwszy dzień miesiąca z wegetarianizmem. Dzisiaj przecież każdy myśli o sałacie, kapuście. Jak tu zarobić ze 2 melony?
17: I siano to też trawa, nie? Tak.
16: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Więc żeby wam nigdy nie zabrakło.
18: Zielska.
17: Leży wszędzie. Dobrze, 4 minuty po 8. Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Krescenty, Cieszysław, obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego.
18: Uf, bo myślałem, że te wszystkie
17: moja
18: osoby
17: mama
18: mieszkają.
17: Ma dziś imieniny, tak? Najlepszego dla mamy, mamy Wajdy.
18: Mamo Wajdo, wszystkiego dobrego.
19: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: bez powietrza.
1: Zawsze przy tej piosence chcę się zapytać, jak tam twoja żyć, że tak powiem.
2: A że można żyć.
1: Tak. No tak czy inaczej, Sanach za nami. Chciałem powiedzieć pocałunki. Bardzo fajny kawałek.
2: Mnie.
1: No, 10 minut po 8. I teraz Warszawa u nas.
2: Tak, bo tu słuchajcie, jaka akcja w ogóle. Niby zaczęło się niewinnie, bo policjanci z Warszawy zobaczyli auto, które chciało ominąć korek i tak, przejechało po pasach i na ciągłej, nie? Czy po ciągłej i po pasach. No i podjęli interwencję i tym kimś, kto to zrobił, okazał się Arkadiusz Milik.
1: Ten Arkadiusz Milik? No ten Arkadiusz Milik. No i później się okazało, że policjanci być może rozpoznali naszego snajpera, bo chwilę z nim porozmawiali i puścili wolno jedynie z pouczeniem, że
2: jednak
1: tak
2: potem ktoś życzliwy się zgłosił, poinformował, że Milik przejechał jeszcze później na czerwonym świetle już po upomnieniu.
1: No i teraz sprawa się rypła. Komendant rejonowy policji w Warszawie, Warszawa 1 dokładnie, ma się skierować tą sprawę do sądu. O ukaranie kierowcy, czyli Arek Milik, może kary nie uniknąć.
2: Lekką ręką licząc za te wszystkie przewinienia jakieś 35 punktów.
1: Czyli widzicie, można śmiało wysnuć tezę, że Arek Milik zebrał w jedną minutę więcej punktów niż z kadrą przez 10 lat.
2: Można też powiedzieć, że to był najlepszy dribbling Milika od 2 lat.
1: Racja. A okolicznością łagodzącą może być fakt, że z jego formą to szanse na trafienie w kogoś na pasach były minimalne.

0: Ta piosenka by była idealna przed naszym konkursem, tym drugim, który mamy po siódmej.
1: Tak,
0: uwierzyć, coś tam śpiewała Marisa, ale tutaj mamy zabawę inną, z kołem wręcz.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Poczekajcie, poczekajcie.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A fortuna kołem się toczy.
1: A bez tego koła no nie ma fortuny.
0: Komuś dzisiaj szczęście dopisze, będzie to albo Kasia, albo Michał. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem, w ten sposób macie wylosowaną literę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu, a kto ma więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Joker, jakie się wylosuje na kole, można wybrać sobie samemu literę. Jasne?
4: Tak jest.
0: Dobrze, zacznie Katarzyna.
1: Kasia, w prawo, w lewo?
4: W prawo.
1: Zawsze mówią w prawo, jak ja mówię. Nieprawdopodobne. Jeszcze nigdy nie kręciłem w lewo.
0: Kręciłeś, nie mów. W, litera W. Okay. W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Włochy.
1: Miasto.
4: Wrocław.
1: Znana postać.
4: Wiktor Jasiński.
1: Roślina.
4: Winograno.
1: Kolor.
4: Wiśniowy.
0: No, po czasie, wiem, po czasie.
1: Ale
0: Wiktor Jasiński, któż to jest?
4: Żużlowiec z Piły.
0: A, taki znany bardzo, tak?
1: Bo jeżeli pisze o nim ten internet...
4: Nie, no pisze, jest.
0: Jest,
1: ja się żużlem nie interesuję, wiesz,
0: nawet
1: dlatego...
0: przystojny chyba.
1: O. No.
0: A, kto ci tego Wiktora tam podpowiedział?
4: Słucham?
0: Ktoś ci podpowiedział tego Wiktora, bo tam słyszałem jakąś podpowiedź.
4: Nie, ja kibicuję.
0: Naprawdę? Cicha panka
1: to
0: jesteś.
1: To ty jesteś ten fanatyk żużlowy, ładnie,
0: no
1: ładnie.
0: Dobrze, no to czwóreczkę, dobrze, nie, to no czwóreczka. Kasia, dobra. Na czwóreczkę, ocena dobra dla ciebie. Ocena dobra, zobaczymy jak sobie Michał poradzi. Michale, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, tak? Dobrze usłyszałem?
5: Tak, w lewo.
0: Dobrze, poszło
1: Michał,
0: w lewo.
1: Głośno i wyraźnie, bo jak nie zrozumiemy, to będzie problem.
0: No, będzie. To musi być, wiesz, no, nie ma to tamto. Litera L. L jak lalka na przykład. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Liban.
0: Miasto.
5: Liban. Miasto Londyn.
0: Imię.
5: Leon.
0: Rzeka.
5: Loire.
0: Roślina.
5: Lilia.
0: Potrawa. Już po czasie. Po czasie będzie. No dobrze, 1, 2, 3, 4, 5. Oczywiście Jarząbek sprawdza pewnie rzekę Loire. Tak czy nie? Bo tak widzę, że coś tam klikasz.
1: No i teraz mam zagwostkę. Bo ja usłyszałem Loire.
0: Loara.
1: A powinna być rzeka Loara.
0: Loara, ja usłyszałem Loara.
1: No dobra, tak. Jak ci będzie? Wierzę w twoje ucho w
0: no
1: takim
0: to
1: razie.
0: Wierz w moje ucho.
1: Dobrze.
0: 1, 2, 3, 4, 5. 5, czyli Michał. Michał, prezent marzeń. Prezent marzeń.
5: Proszę, bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo. Pomimo, że zasięg nam robił figle.
1: Straszne.
0: I z państwem, i z miastem, no to jakoś się to udało. Dobra.
5: Może z pozdrowieniami pójdzie lepiej.
0: No to dawaj, zobaczymy.
1: Zobaczymy, test.
5: Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Iwonę i córcie Hanie, która siedzi ze mną z tyłu samochodu.
1: I teraz poleciało
0: teraz
1: dobrze.
0: Poleciało bardzo ładnie.
1: I teraz poleciało
0: ale poczekajcie,
1: elegancko.
0: No zawsze jak tak jest, jak się mówi A, to się mówi B. Kasia, też kogoś pozdrawiasz?
4: Pozdrawiam siostrę Martę.
0: A która też siedzi koło ciebie, czy nie?
4: Nie, jestem sama.
0: Dobrze. Poleciały pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Jutro też zagramy, też po 8:00 i też to samo do zgarnięcia.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8. Tańczymy tylko z wami do najlepszych polskich hitów, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2.
1: Wiecie co czytam? Japońscy naukowcy teraz tego odkryli.
0: Że teraz odkryli
1: 10 minut truchtu wpływa na mózg. To znaczy jak sobie chodzisz przez 10 minut,
0: to wpływasz
1: nie biegasz,
0: na mózg.
1: To wpływasz na mózg tak, że zaczynasz myśleć
0: no
1: dobrze.
0: No to biegasz czy wpływasz? Zdecydowanie

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Sklep dziecięcy Kiki. Na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października sklep Kiki Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
9: To będzie piękny dzień ze złotą polską jesienią za oknem, między innymi w Nowym Sączu i Bochni, bo tutaj ma dominować słońce, a w Zakopanem mają raczej przeważać chmury, ale i tak ciepło w całej Małopolsce, dziś maksymalnie 23 stopnie. Przybywa nam samochodów w Nowym Sączu na Limanowskiego i Zygmuntowskiej. Większy ruch też na dojazdówkach do Ronda Solidarności. Postoimy na Prażmowskiego, na ulicy Królowej Jadwigi Kilińskiego i na Alejach Piłsudskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. To w wyniku ostatnich ataków na Ukrainę. Wojska rosyjskie użyły w nich ponad 100 ciężkich dronów uderzeniowych. Napadli na mężczyznę, groźli mu bronią i wywieźli do lasu. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Kasper Schmeichel został kierowcą Ubera. Legendarny duński bramkarz, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, pracuje teraz jako taksówkarz. Jak sam mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, lecz z nadmiarem wolnego czasu.

0: Nie wiem dlaczego, ale prima ballerina, ja bym chciał tam zaśpiewać później, że cappuccino. Jakoś mi się z cappuccino kojarzy.
1: Za dużo się... TikToków oglądasz, mój drogi.
0: Może.
1: Teraz robimy TikTok wstecz.
0: Bo cofamy się zawsze wstecz. Tak. Nawet jak to jest niepoprawnie językowo, to my się cofamy wstecz.
1: Znasz kogoś, kto się cofał do przodu?
0: Nie, nie znam. No dlatego właśnie. Ja się cofam zawsze wstecz.
1: To dzisiaj się cofamy do roku 2007.
0: 7. To już będzie 19 lat. Kupcy opuszczają stadion dziesięciolecia. Większość kupców z jarmarku Europa opuściło już koronę stołecznego stadionu dziesięciolecia. Handel prowadzony jest jednak nadal wokół tego obiektu, pisał tygodnik Wprost 1 października 2007 roku.
1: Widzicie, drogie dzieci, były kiedyś takie czasy, w których do handlu na stadionie niepotrzebny był fryzjer.

0: No gdzie?
1: Do dzisiaj nie wiem, co to znaczy Jaga.
0: A Jaga?
1: No.
0: No taka laska.
1: Tak?
0: No. W sensie ładna kobieta.
1: A, och, no okay.
0: Tak, kiwa, tak czy nie?
1: To jeżeli chodzi o... Tak? A tu kiwają, że tak. No dobra, to jeżeli chodzi o ładne kobiety, Daria Ładochę zna?
0: Zna.
1: Zna?
0: Jutro wpadnie.
1: No,
0: a, Daria może nas słuchać dzisiaj. No zapraszamy, Daria.
1: A jeszcze oglądałem ostatnio te social media, Eski 2.
0: No i co?
1: I Daria dostała pomidorem w twarz.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Jest tam taki filmik?
1: Jest tam taki filmik, jaką przygotowują do sesji zdjęciowej.
0: O, proszę bardzo.
1: Można sobie zobaczyć.
0: Bardzo. A potem efekt tej sesji na stronie sk2.pl, zakładce Wygraj, bo mamy plebiscyt na najbardziej polski obiad. Chcemy, żebyście zagłosowali, bo Daria Ładocha zaproponowała 10 zup, 10 drugich dań. Kto zagłosuje, kto jeszcze zaproponuje coś od siebie, wyśle zgłoszenie, no to bierze udział też w fajnej zabawie.
1: Posłuchajcie, dwie osoby z osobami towarzyszącymi już będą nam towarzyszyły na takim obiedzie na Stadionie Narodowym.
0: Czyli już 4 osoby wybraliśmy.
1: Tak jest, tak jest. Loża VIP na Stadionie Narodowym czeka również i na was, do tego 5 stów kieszonkowego i nocleg w wypasionym hotelu w Warszawie. Żeby jednak to zdobyć, to zapraszamy na sk2.pl, tam trzeba wypełnić zagłosować przede wszystkim
0: ta.
1: I wypełnić formularz, przekonać nas, że to właśnie wy chcecie z nami pójść na pożarcie.
0: No, a jutro razem z Darią będziemy do kogoś znowu z was, którzy zagłosowali, dzwonić i zapraszać na Narodowy do loży VIP. A w sobotę Daria też ma program.
1: Tak.
0: I w tym tygodniu będzie o grzybach.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale takich normalnych z lasu?
0: No, to takich do zjedzenia.
1: A takich... To nienormalne
0: chyba,
1: też się...
0: To chyba z lasu.
1: A bo tobie chodzi o te ściany, co się zlizuje,
0: a
1: tak?
0: To ich się nieje. A, zlizuje się. A. SK2. W ogóle to jest ciekawy temat. Jak jutro Daria wpadnie, to musimy to poruszyć. Czy tak? da się z grzyba ze ściany zrobić obiad?
1: Na przykład. Grzybowa z tynkiem, nie?
0: No, na przykład. 7 minut zostało do 9:00. Teraz już grupa Mysłowic.
1: Jesteśmy dwa pustaki.

0: spełnimy teraz sny wszystkich sąsiadów, tych chorych i tych zdrowych.
1: Wiecie, co wam powiem? Przepraszam bardzo, bo teraz tak sobie przypomniałem, że jak ostatnio wracałem drogą wojewódzką 848 przez Lubelszczyznę.
0: To co?
1: To na domu ktoś... A to mówiliśmy.
0: Na domie.
1: Na domie ktoś grał w grę. Na domu, domie, na ścianie budynku.
0: Ale czemu ci się to skojarzyło, Przemysławic akurat?
1: Bo tam wyświetlę wystawię ekran.
0: Dlatego się przypomniałam.
1: Jakoś tak, widzicie, skojarzę.
0: Antoninka już jest z nami, dzień dobry.
2: Ja jestem, dzień dobry. No,
1: dzisiaj świętujemy.
0: Wiesz,
2: tak,
0: że jest...
2: ja od rana świętuję.
0: Wiesz, tak?
2: Tak.
0: Tak?
2: No, słuchałam dobrego radia.
0: A, najlepszego. I dwójki najlepszych prowadzących słuchałaś pewnie.
2: No wiesz co, akurat Eski 2.
0: Akurat.
2: Akurat.
0: Akurat tak się złożyło. Myślałem, że powie jakieś BBC, CNN.
1: Ej, posłuchaj, bo ty jesteś ta generacja młodsza trochę niż my, stary dziady.
0: Chyba ta sama.
2: O, no wiesz, zależy.
1: Czy jak jej pocisnąłeś teraz? Dobra, jesteś ta generacja młodsza. Ty masz jakiś ulubiony swój kawałek taki polski?
2: No mam.
1: Jaki?
0: Kawałek pizzy.
2: Dla mnie masz styla.
1: Dla mnie ma... Dobra, widzisz.
0: No to teraz stylowa, ty też przyszłaś dzisiaj tak ubrana, jak jakaś celebrytka. Mam nadzieję, że wrzucisz sobie... Zrobisz sobie focie i wrzucisz media społecznościowe, żeby chorych sąsiadów sny się spełniły.
1: Powiem wam tylko tyle. Od pasa w górę jest pantera po prostu.
2: Mrał.
1: A od pasa w dół niedźwiedź polarny.
0: No tak się ubrało. Bardzo ładnie. 10 hitów jeden po drugim od Antoninki po 9, a my mówimy papa, do usłyszenia. Escar.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
10: W Małopolsce dziś pogoda w kratkę. W Zakopanem przygotujmy się na to, że cały dzień raczej spędzimy pod chmurami. Piękne i słoneczne niebo zobaczymy za to w Nowym Sączu oraz w Bochni. Po południu do 23 stopni. O tej porze duży ruch mamy w Nowym Sączu na bulwarze Narwiku i Kilińskiego. Przybywa też samochodów na północnej obwodnicy Nowego Sącza oraz na ulicy Węgierskiej. W kolejnych dniach pogoda w Nowym Sączu będzie nam sprzyjać. Ma być słonecznie i ciepło.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Minęła 9, News SK2, Anna Łobocka. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M. To on zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre zaburzenie psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
12: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia Ichora M się poprawił.
11: Bo dopiero wtedy będzie można przesłuchać mężczyznę i postawić mu zarzuty. Przypomnę, Ichor M w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Teraz trwają analizy dotyczące m.in. lokalizacji, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
11: MON już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. System kaucyjny działa i ma sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania rozwiązania. Resort pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego, mówi minister Paulina Henning-Kloska.
14: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
11: Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
2: SK2 News, Nowy Sącz.
10: Michał Rajduch, zapraszam. Rykowisko jeleni trwa w polskich lasach. Takich koncertów można posłuchać na przykład w Beskidzie Sądeckim.
15: Charakterystyczny odgłos, czasem bardzo taki majestatyczny i robi wrażenie.
10: Mówił Paweł Szczygieł z Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. Rykowisko potrwa do połowy października. Są najlepsi w Małopolsce, teraz powalczą o tytuł Mistrza Polski. Uczniowie klas mundurowych zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza jadą na ogólnopolski przegląd musztry klas mundurowych do Szczytna. Rozpocznie się on w poniedziałek.
1: No i 1 października jakoś to szybko zleciało, co?
11: Bardzo szybko.
1: Dopiero co były wakacje.
11: Kiedy.
1: No tak, dopiero co wakacje, a już teraz październik. Ale jak na razie ta jesień jest łaskawa, więc korzystamy, co? Jako jesieniary.
11: Jest pięknie, tak, rzeczywiście. Nawet jak ktoś, to się może jeszcze opalać. Oczywiście grzyby, jak zawsze.
1: No właśnie, sezon na grzyby jest i ja w weekend planuję. Nie wiem jak ty, Ania, ale ja będę na grzybobraniu wielkim. I państwu też polecam. Antonina Van Dessel, chwilkę po 9:00. Witam was serdecznie i zaczynamy.

0: To była Natalia Schroeder i Liber i śpiewali w tej piosence wszystko naraz, że coś kończy się, coś się zaczyna. No skończył się na pewno wrzesień, a zaczął się październik. I dzisiaj dodatkowo mamy, słuchajcie, wyjątkowe święto, dlatego że mamy Dzień Polskiej Muzyki i to jest taki idealny moment, żeby wam przypomnieć, że w Radiu SK2, no to ten dzień trwa cały rok. Polskie hity, wielkie klasyki i najnowsze numery. No u nas polska muzyka gra codziennie i cały czas, więc my świętujemy dzisiaj trochę mocniej i przypominamy wam o tym, ale tak naprawdę jutro nic się u nas nie zmieni, dalej będzie w 100% po polsku.
1: SK2.
0: No i teraz już u nas Still Love, chłopaki nie płaczą.

0: To był Rezerwat i Zaopiekuj się mną. I to jest piosenka, pomyślałam sobie, słuchajcie, idealna na jesień. No bo kiedy robi się chłodno, przydaje się taki nasz zestaw ratunkowy, czyli kocyk, gorąca herbatka, no i ktoś obok. No i właśnie jesień to chyba najlepszy moment, żeby powiedzieć, jak w piosence. Zaopiekuj się mną.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
1: I po reklamie.

0: nie musisz się bać.
1: Zbliżamy się do godziny 10, to był Oskar Cyms, nie musisz się bać. Wy, drodzy słuchacze, też nie musicie się bać, bo po 10 u nas dalej będą rozbrzmiewać najlepsze polskie hity. I na początek Zalia, Mrozu i Sand & Grace, Natalia Nykiel. To tylko na początek. Później ta playlista rozkręca się jeszcze bardziej, więc koniecznie zostańcie z nami, bo mamy jeszcze bardzo dużo do zaoferowania.
2: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
10: Sprawdzamy, jaka pogoda będzie teraz w Nowym Sączu. Dziś dużo słońca od samego rana. Poranek był trochę chłodny, ale po południu temperatura nam zrekompensuje ten chłód, bo ma być nawet do 23 stopni, więc tak myślę sobie, że okulary przeciwsłoneczne to raz jak najbardziej wskazane. Krótkie spodnie jeszcze można założyć i koszulę z krótkim rękawem również. Podobna pogoda będzie również jutro i w weekend, choć będzie trochę chłodniej.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
11: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
12: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
11: Śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem rano w Jaronowicach koło Jędrzejowa dachowało rozpędzone auto, mówi Sylwia Faryna z policji.
13: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
11: Zablokowany jest pas drogi krajowej 78 w kierunku Jędrzejowa. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. MSWiA szykuje nowe przepisy. Pozwolą na interwencję w przypadku jazdy pod prąd czy zaśmiecania drogi. Zmiany te ocenia Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.
14: Na pewno wpłyną na podniesienie poziomu naszej pracy, tak samo jak możliwość rejestracji interwencji. Do tej pory mieliśmy tylko możliwość rejestrowania obrazu.
11: Rząd zajmie się nowymi przepisami jeszcze w tym roku.
2: SK2 News, Nowy Sącz.
10: Michał Rejduch, zapraszam. Stary magazyn zamieniono na nowoczesne biuro. Dodatkowe pomieszczenia do spotkań koordynatorów, wolontariuszy i seniorów zyskało Stowarzyszenie Sursumkorda z Nowego Sącza.
0: Można w dyskretny sposób porozmawiać, bo z różnymi tematami przychodzą do nas seniorzy, ale nie tylko seniorzy, bo młodzi, dorośli też przychodzą.
10: Mówiła Halina Rams z Sursumkorda. W sobotę w Jasiennej koło Nowego Sącza rozegrane zostaną zawody latawcowe. Organizatorzy zachęcają do udziału dzieci i dorosłych. Start o 10 na lądowisku Aerolach.
15: No i mamy chwilkę po 10 i my w Radiu SK2 świętujemy najpiękniej jak umiemy, wiesz?
11: Jak zawsze.
15: Jak zawsze, dlatego że Święto Polskiej Muzyki to nasze święto właściwie przez cały rok, więc my i dzisiaj, i jutro, i przez cały rok będziemy, obiecuję wam, świętować najlepiej jak umiemy, czyli muzyką, więc no, zaczynajmy po 10 najlepiej jak potrafimy.
2: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
15: I teraz piosenka, którą w czwartek jest potrzebna chyba wszystkim. Natalia Nykiel i Spokój.

Mam wrażenie, że ostatnio wszystko, ale absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią. Marchewkowe pole Lady Pang? No tak, to od razu mam przed oczami oczywiście co? Ciasto marchewkowe. I wiecie co? Tak pomyślałam sobie, że zbliża się weekend i to jest dobry plan na weekend. Szczególnie, że ciasto marchewkowe, no często ma w sobie mniej cukru i tłuszczu niż klasyczne ciasta, czyli jeszcze wyjdzie nam to na zdrowie. A marchew, no dodaje mu trochę błonnika, czyli też bardzo dobrze. I ciekawa jestem, czy wy, słuchacze Radia SK2, też tak macie, że wszystko dookoła zaczyna wam się kojarzyć z jednym, z jesienią.

0: Wehikuł czasu.
1: Przenosimy się teraz do roku 1977 i to właśnie wtedy Elvis Presley dał swój ostatni koncert. NASA rozpoczęły testy wahadłowca Enterprise, a w kinach pojawiły się kultowe Gwiezdne Wojny. No a w Polsce królowały kasety magnetofonowe, które były totalnie na wagę złota, a na scenach coraz mocniej zaznaczały swoją obecność największe gwiazdy polskiej sceny. No i jedną z nich był właśnie Zbigniew Wodecki. I jego numer Lubię wracać tam, gdzie byłem. Muzykę skomponował sam Wodecki, a tekst napisał Wojciech Młynarski. I to jest piosenka o wspomnieniach, miejscach i chwilach, do których bardzo lubimy wracać. Taka piosenka sentymentalna. I lubimy tam wracać choćby tylko w myślach. No i chyba właśnie dlatego po tylu latach ta piosenka wciąż brzmi wyjątkowo i zupełnie się nie starzeje. No więc co? Więc teraz w naszym wehikule czasu wróćmy na chwilę tam, gdzie już kiedyś byliśmy.

0: Te dwa chłopaki, czyli Kuba i Kuba, zaśpiewały nam, że kiedy kończy się lato, czyli znowu wszystko z jesienią związane. No a mamy jesień, 1 października dzisiaj. No i sezon na grzyby, który trwa w najlepsze. W lasach podobno jest naprawdę prawdziwy wysyp. Ja chodzę, zbieram. Tego wysypu jeszcze aż takiego nie spotkałam, ale widzę na grupach, bo jestem tam obecna, że dzieje się. Więc jeśli macie już koszyki pełne grzybów i planujecie zrobić zapasy na zimę, no to pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy przy suszeniu. Grzyby powinny być dobrze wysuszone, żeby tam nie spleśniały i żeby się nie popsuły, a jak najprościej to sprawdzić, no to po prostu łamiąc je. I jeżeli plasterek pęka z charakterystycznym takim trzaskiem, no to znaczy, że jest gotowy. Ja znam też sposób, że warto je umieścić w słoiku i tak jeszcze suszarką trochę zagrzać i szybko zamknąć, żeby żadna wilgoć się nie dostała. Także polecam. A skoro my już jesteśmy przy grzybach, no to przypominam, że w sobotę od godziny 11 Daria Ładocha w Ładocha na pożarcie zdradzi Wam, co pysznego można wyczarować właśnie z grzybów w kuchni. Także polecam.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne. Podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
13: I po reklamie.

0: zbliżamy się do godziny 11 w czwartek 1 października. To był fajny chłopak, no bo jak wiadomo, wszystkie Ryśki to fajne chłopaki, czyli Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi już czas. Po 11 na start Monika Brodka, Budka Suflera, Lanbery. No i dodatkowo oczywiście po 11 nie zabraknie jesieniarskich tematów. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

0: duszą. Co zaplanuje, to kupuje.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
13: Złota polska jesień trwa i dziś kolejny jej dzień i kolejna odsłona. W Nowym Sączu piękna i słoneczna pogoda wita nas od samego rana. Po południu będzie trochę cieplej, bo do 23 stopni pokażą termometry w naszym regionie. No i taka pogoda utrzyma się przez kilka najbliższych dni, choć w weekend ma być drobny spadek temperatury. Nie przejmujmy się tym, korzystajmy. Krótkie spodnie, okulary przeciwsłoneczne jeszcze jak najbardziej wskazane dziś i jutro.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
14: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Wszyscy opuścili już szpital, dowiaduje się nasz reporter. Chodzi o 3 osoby, które miały kontakt z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Badania nie wykazały zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wyjaśnieniem incydentu zajęła się już prokuratura. A co wiadomo o podejrzanej przesyłce, o tym Mateusz Chłystun.
15: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak 2 żołnierzy i 1 pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani. Przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
14: Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić do domu, tak zapowiedział szef Pentagonu. Pete Hegseth nie sprecyzował jednak, z jakich państw zostaną oni wycofani. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych żołnierzy z zagranicy, zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny oraz naszej półkuli. Ostatnio USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulice aglomeracji śląskiej. Od jutra do niedzieli potrwa Silesia Marathon. To będzie już 18. odsłona wydarzenia. Na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.
16: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Michał Rejduch, zapraszam. Myślicie już o weekendzie? No to sobotę w Nowym Sączu można spędzić na sportowo. Na rynku od 13 do 19 odbędzie się wielki piknik, w trakcie którego będziecie mogli porozmawiać z trenerami personalnymi, wziąć udział w zawodach czy spotkać się z olimpijczykiem Dariuszem Popielą. Poza tym zaplanowano też występy wokalistów ze szkoły śpiewu Moniki Rembilas. Gwiazdą imprezy będzie Tomek Jarosz z Lahersów. A w weekend w Świniarsku koło Nowego Sącza odbędą się zawody psich zaprzęgów. Zapisy są zamknięte, ale warto pojawić się i kibicować.
8: No i mamy chwilę po 11:00. Czas szybko leci, prawda?
14: Bardzo szybko.
8: Tak jak powiedziałam, 1 października, wrzesień się skończył, godzina 11:00 na zegarach, ale słuchajcie, nic to nie zmienia, bo u nas polskie hity lecą cały czas. Także Antonina van Dessel, witam Was w kolejnej godzinie naszego spotkania i obiecuję, i nie zawaham się ich użyć, mam tutaj dużo polskich hitów, no więc co, jedziemy, bo wiem, że na to czekacie.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

O miłości swojej lepszej połowie w klimacie reggae zaśpiewał nam przed chwilą Messiah, a u nas jesieniarstwa ciąg dalszy. No bo nie wiem, czy wiecie, że istnieje coś takiego jak grzybowy horoskop. Czyli w skrócie, jakim grzybem jesteś według swojego znaku zodiaku. No i oczywiście, że ja sprawdziłam siebie i jako strzelec jestem smardzem jadalnym. I powiem wam, że opis nawet się zgadza, bym tak powiedziała, ale smard z wyglądu, no to trochę jak mózg i to tak naprawdę. Ale według horoskopu pojawia się niespodziewanie, zaskakuje oryginalną budową, nie trzyma się utartych schematów i wymaga zejścia z wytyczonych ścieżek. No proszę, jestem smardzem, ale z charakterem. SK2. Polecam wam to sprawdzić. Dobra jesienna zabawa. Już teraz muzycznie u nas Oena Drzwi.

0: No kiedyś się oszukam i wejdę na antenę i usłyszycie, jak ja tutaj głośno śpiewam. Various Max Tokyo, no nie da się inaczej, przyznajcie. To jest taka piosenka, że po prostu porywa do śpiewania. Ale ja nie o tym, bo miałam przyjść tutaj do Was z ploteczkami z naszego show biznesowego podwórka, bo dawno nie było, więc słuchajcie, o Blance Lipińskiej znowu jest głośno, bo tym razem dziewczyna spełniła nastoletnie marzenia i była na koncercie Backstreet Boys i podobno na tę przyjemność wydała 2,5 tysiąca złotych. No i są głosy za, przeciw, że to... No, wywalanie pieniędzy po prostu w błoto, no ale wiecie co? Pomyślałam sobie, tak, trzeba żyć. Człowiek dorasta, zaczyna zarabiać własne pieniądze i wreszcie może sobie pozwolić na rzeczy, o których marzył jako nastolatek. No bo dorosłość chyba właśnie na tym polega. Kiedyś prosiłeś rodziców o pieniądze na koncert, a dzisiaj sam jesteś swoim własnym sponsorem. I tak pomyślałam sobie, że jak dorosnę, to też chcę być jak Blanka. Tylko najpierw, no to ja muszę dorosnąć do tych 2,5 tysiąca złotych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: To będzie ostatnia.

0: na zegarach za moment południe, a że dzisiaj wszystko, ale to absolutnie wszystko kojarzy mi się z jesienią, to tak sobie w głowie ułożyłam, że to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. No wiecie, stan pogody jesienny bywa bardzo zmienny. No i piękna rymowanka na koniec godziny, a po godzinie 12 na start Ania Dąbrowska, Oskar Cyms i Ania Wyszkoń. Koniecznie zostańcie z nami, obiecuję więcej rymów, nie będę układać.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
12: Za oknem zrobiło się bardzo przyjemnie, jest ciepło, a po południu termometry w naszym regionie pokażą nawet 23 stopnie. Po południu możemy też liczyć na ładne i słoneczne niebo nad Nowym Sączem i Bochnią. Jedynie nad Zakopanem mogą pojawiać się chmury. No a w kolejnych dniach w regionie sądeckim złota polska jesień. Jutro do 22 stopni całkiem przyjemnie zapowiada nam się weekend, jeżeli chodzi o pogodę, choć może być trochę chłodniej.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
13: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokumenty. Więcej Mateusz Hueston.
14: Prokuratura przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji śledczy mają poważne wątpliwości. Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Do sprawy odniósł się w mediach adwokat Jacek Dibua. Według niego sąd drugiej instancji unieważni decyzję o wydaniu listu żelaznego. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
13: Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umorzenie śledztwa i umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym. Biegli sądowi nie mieli wątpliwości.
15: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
13: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. Przypomnę, 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Sewastopolu przyznał się do obu czynów. To żywa legenda polskiej marynarki wojennej. Dziś okrągła rocznica zwodowania ORP Błyskawica.
1: 90 lat temu, 1 października w stoczni w Kaus, matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu i wypowiedziała płyń po morzach i oceanach, sławiąc imię polskiej bandery.
13: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Dziś rano z okazji rocznicy w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Michał Rejduch, zapraszam. Dwa kolejne spektakle w ramach projektu Teatr Polska zobaczymy w Nowym Sączu. Pokaże je Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Po nich czeka spotkanie z aktorami.
17: Możemy po spektaklu spotkać się z twórcami i po prostu z nimi o tych spektaklach porozmawiać, o emocjach, o uczuciach, o naszych doświadczeniach.
16: Mówiła Mira Wiktorowska z Sokoła. Spektakle już 13 i 15 października. A w Starym Sączu trwa jesienny festiwal teatralny. Zobaczymy na nim znanych aktorów z telewizyjnych filmów i seriali. Impreza odbywa się w Sokole.
0: 1 października, mamy jesień i to zobowiązuje, więc pytanie do ciebie. Co najbardziej lubisz w jesieni?
13: Co najbardziej lubię w jesieni?
0: Jedna odpowiedź, jedna rzecz.
13: Jedna odpowiedź. Płaszcz mogę założyć. To jest ta krótsza odpowiedź.
0: Ale to, że mogę, czyli założę?
13: Założę, oczywiście.
0: Dobra, no to trzymam za słowo i jutro cię widzimy w płaszczu. Antonina van Dessel, witam was bardzo jesiennie. Jak widzicie, wszystko mi się kojarzy z jesienią. I w tej godzinie będzie tak samo.

0: Nosem wkręca.
1: Halo? Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
2: Tak, dzień dobry.
1: Pielęgniarka, asystentka Drugiej Wiśnie Wioleta. Proszę pani, telefonuję z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
2: Tak.
1: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
2: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o co pani chodzi?
1: Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
2: No tak.
1: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
2: A co ja mam spisać?
1: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
2: Aha, tak?
1: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
2: Ale dlaczego ja mam to pisać?
1: No bo mnie tego nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
2: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
1: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
2: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
1: To może zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
3: Angela, zostałaś wkręcona w radioeska.
2: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
0: Rosel wkręca.

0: Hiku czasu.
1: Tym razem przenosimy się do 1979 roku i to właśnie wtedy po raz pierwszy pokazano obcego Ridleya Scotta. Sony zaprezentowało swojego Walkmana, no a w Polsce ogromną popularnością cieszył się serial 40-latek. I taki był właśnie 1979 rok, pełen ważnych wydarzeń, nowych technologii, no i oczywiście wielkich przebojów. I jednym z nich było Moje jedyne marzenie Anny Janter. Piosenka została nagrana we wrześniu 1979, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski, natomiast tekst napisał Bogdan Olewicz. Piosenka powstała w stylu takim inspirowanym amerykańskim popem, co mocno tam słychać. Jest taka duża aranżacja, chóry, charakterystyczne brzmienie właśnie dla muzyki ze Stanów, tego popu z tamtych lat. I co ciekawe, piosenka bardzo często kojarzona jest z pierwszymi słowami refrenu, dlatego wiele osób znają również jako Przetańczyć z Tobą chcę całą noc. I większość osób też taki tytuł jej daje. No ale teraz my zostawmy wszystko inne i po prostu przetańczmy tę noc, a właściwie to popołudnie z Anną Janter.

0: Dzisiaj jest taka mocno jesieniarska audycja, więc tej piosenki nie mogło zabraknąć. Roxy, Jesień trwa bez końca. I to jest piosenka, którą Roxy, słuchajcie, wypuściła i ogłosiła jej premierę w pierwszy dzień jesieni. No i Roxy generalnie przyznaje, że też jest sama jesieniarą. Jesień spędza co prawda w New Yorku, więc światowo, ale no tutaj jakby też wszystko się prawilnie zgadza. Herbatki jesienne wjeżdżają, stylówki jesienne są. Piosenka jesienna jest, także Roxy dołącza do naszego teamu jesieniar i jesieniarzy. Bardzo mnie to cieszy. No i ta piosenka też bardzo piękna, więc wszystko się nam tutaj zgadza, prawda?
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: kg 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: To były Bratanki i Czerwone Korale, a już czerwony, bo biegł tak do nas szybko, jest tutaj w studiu Kamil Kowalski. Cześć.
1: Witajcie, cześć. Jak burak dosłownie.
0: Może nie jak burak, ale chciałam cię zapytać o coś ważniejszego. Czy ty masz świadomość, jakie dzisiaj jest święto?
1: Nie mam.
0: A chcesz dowiedzieć się,
1: tak, jakie?
0: Święto polskiej muzyki!
1: Przecież jest oczywiste.
0: No i Radio SK2 cały rok świętuje.
1: No Antonina, 365 dni. No inaczej być nie może. W takim razie skąd ja mogłem wiedzieć o takim święcie, jak ja je przecież z wami codziennie obchodzę.
0: No i z dobrą osobą was zostawiam. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Antonina Van Dessel, trzymajcie się, pa.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
7: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
6: Dobre wiadomości pogodowe mamy na kolejne godziny czwartku, bo pogoda nam się nie zmieni. Nadal będzie pogodnie i ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu od 18 do 20, a w Tatrach w okolicach 10. Na jutro też mamy dobre wiadomości pogodowe, bo piątek zapowiada się pogodnie i ciepło. Na termometrach jutro w dzień od 18 do 22. Rano uwaga jednak na mgły.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
7: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
8: Policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, który przeprowadzał badania informatyczne oraz zabezpieczą dane, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
7: Mówi Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badanie kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. To pierwsza informacja z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak ewakuowany z Filipin. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem.
9: Badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki.
7: Mówi dr Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w historycznym pochodzie. Tym samym rozpoczął się 663 rok akademicki na słynnej krakowskiej uczelni. Jak sami profesorowie wspominają początki na studiach?
10: Było to kilkadziesiąt lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości, ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy.
11: Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. To jest ogromna duma.
12: Właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku. Maszerują w nim przedstawiciele 16 wydziałów. Każdy wydział ma swój kolor togi, więc wygląda to przepięknie.
7: Dodaje Marcin Kubat, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodajmy, przemarsz profesorski UJ-u znajduje się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
4: SK2 News, Nowy Sącz.
6: Darek Ryś, zapraszam. Dwa lokalne mosty na terenie gminy Piwniczna-Zdrój doczekają się remontu. Nowy wygląd dostanie m.in. most na ulicy Zdrojowej. Prace mają być wykonane do 20 grudnia. Trwa rykobisko jeleni. Charakterystyczne i głośne ryki w lasach można usłyszeć wcześnie rano albo po zmroku.
13: Z jednej strony jest to bardzo fascynujące, a z drugiej strony oj, można się wystraszyć, serducho drży.
6: Mówi pani Kasia, która mieszka w Wysowej w Beskidzie Niskim.
14: Czyli startują studia dzisiaj, tak?
15: Zgadza się.
14: Pierwszy październik. Było się kiedyś studentem. Pamiętam. Dzień nowego miesiąca, październik, numer 10 w kalendarzu. No i też pomyślałem, że skoro zaczynamy 10 miesiąc, to wypada zacząć go strzałem w dziesiątkę. Studenci wiedzą, o co chodzi.

to w Dzień Polskiej Muzyki. W tej godzinie spędzimy ten dzień na jednej z dzikich plaż, na której to SOS wysyła Kaśka Cerekwicka, ale niczego nie żałuje. Jak Ewelina Flinta. Zostańcie ze Skąd 2, nie pożałujecie. Kowalski, hej.

dzisiaj pierwszy, dzisiaj wypłata i dlatego odchodzi? Nie, no mi się wydaje, że wróci. Kaśka Cerekwicka i SOS w SC2. Najbliższe jest nam tylko to, co polskie. Polska muzyka, polskie hity i polskie rekordy. Taki rekord padł na Podhalu, czytam. Pan Maciej wyhodował dynię, która waży aż 683 kg. Taka duża dynia. Ma nawet imię Nadia. I nie chciałbym dostać od niej z dyńki. SK.

0: Lizar ciągle pada, fajnie gdyby padał tak na głowę. Złoty deszcz, akurat może dzisiaj w dzień wypłaty, kto wie. A tymczasem szczęście może chować się w samochodzie, kochani. Irlandczyk wygrał 1 000 000 euro, tylko długo o tym nie wiedział. No, cenny, zwycięski kupon woził cały czas w schowku w samochodzie, no. A u nas najcenniejszą rzeczą teraz w aucie nadal pozostaje pełny bak. Ale do schowka też zajrzyjcie.
1: SK2.
0: Może tam znajdziecie właśnie coś ciekawego. Jakiś diament? Zalia na pewno będzie dla was miała za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
23: To będzie ostatnia reklama.
0: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: I po reklamie.

0: Ciebie już i mam nadzieję, że ty też mnie chcesz. Pachniesz jak wiosenny pestak. Lubię cię jak na zabój, tak. Ja cię lubię, aż do
1: Sanach śpiewa tutaj, że pachniesz jak wiosenny bez. Bez koszulki, bo tak jest ciepło, ale nie dajcie się zwieść słońcu. Katerek bardzo łatwo złapać. Posłuchajcie zresztą newsów Eski 2 o 14. Zobaczycie sami, że wyjdzie wam to na zdrowie.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: A cappuccino też za piątkę?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Wszystko, czego dziś chcę,
22: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
25: Lidl, to się opłaca.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
28: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
29: I po reklamie.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
1: Po południu w pogodzie bez zmian nadal będzie pogodniej, dosyć ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu od 18 do 20, a w Tatrach w okolicach 10. Wieczorem też pogodnie, ale już chłodniej. Na termometrach od 10 w Zakopanem do 13 w Nowym Sączu. Nocą w pogodzie bez zmian będzie pogodnie, ale chłodno. Na termometrach od 6 do 8.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
3: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
2: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy pracowników miały bezpośredni związek z listem. Badania jednak nie wykazały śladów zatrucia. Kolejne rosyjskie uderzenie w Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Stan konstrukcji przeprawy badają specjaliści. Rosjanie zaatakowali także jedną z kijowskich szkół. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki ukryło się w schronie. Ujawniono dziś, że wieczorem rosyjski dron uderzył w teren Instytutu Badań Jądrowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Znajduje się tam reaktor badawczy. Na miejscu wybuchł pożar. Na szczęście nie doszło do wycieku substancji promieniotwórczych. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. Dla wielu to pierwsza wizyta na kampusie czy w akademiku. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
4: Rozpakowane jesteście?
5: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
6: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej.
4: Dlaczego w akademiku?
6: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
7: Jest się w takim społeczeństwie. Możesz to pokazać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu.
2: A studentom towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
8: SK2 News, Nowy Sącz.
1: W regresie zapraszam. Są zmiany na dwóch przejazdach drogowo-kolejowych w gminie Rytro. Na jednym zniknęły szlawany, a na drugim zostały półrogatki. Jest też sygnalizacja świetlna i dźwiękowa. Liczy się czas, ale też dobry kontakt z psem. Już w ten weekend w Świniarsku koło Nowego Sącza ruszają zawody psich zaprzęgów.
9: Czasem będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać. Będzie troszkę zjazdów, podjazdów.
1: Mówi organizator zawodów Michał Chojnowski.
10: Chciałoby się powiedzieć 1 października czapki z głów, ale w żadnym wypadku. Już niebawem czapki będą na głowie, kurtki na plecy, ubieramy się na cebulkę, ciepła herbatka może z cytrynką i z miodem, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, żeby tylko być odpornym. Ale nie na to, co najlepsze w SC2.
31: 10 najlepszych polskich hitów.
32: Jeden po drugim.
31: SK2.
10: I jak na muzyczne witaminki smakują bardzo dobrze. Dawid Podsiadło, Margaret Pin... To już za chwilę.

Lady Punk Wesce 2 i na co komu dziś? No dziś jest po to, aby jeszcze wejść na sk2.pl i zagłosować na najlepszy polski obiad. Ja już to robię, proszę bardzo, cyk, klikam. Jest Daria Ładocha, która dołączyła do naszej ekipy i będzie również nam gotować na imprezie na Stadionie Narodowym. Schodzę, skroluję w dół i widzę rosołek, pomidorowa, grzybowa, kapuśniak, grochówka, a dzisiaj, a co, żureczek bym sobie zjadł. Zaznaczy tak samo i niech będą kopytka z masłem i bułką tartą. To bym sobie dzisiaj akurat w czwarteczek zażyczył na obiad. A wy? Jak wy też to zrobicie, to jutro możecie dołączyć do naszej eskowej ekipy, a montujemy taką razem z wami, słuchaczami Eski 2, bo chcemy 7 listopada spędzić VIP-owską biesiadę z widokiem na Stadion Narodowy. Do tego jeszcze dajemy 5 stów do wydania na coś, co wpadnie wam w oko i hotel jeszcze na noc, żeby rano nie martwić się powrotem. Co? Brzmi apetycznie. SK2.pl, zagłosujcie na ten najlepszy polski wasz wymarzony obiad, a jutro rano może ty dołączysz do stołu pełnego tego z tych smakołyków w strefie VIP. Będzie 5 stówek na małe i duże zachcianki. No i ta noc w hotelu, bo po takiej imprezie no to wracać się nie chce, ale imprezy w hotelu też należą do VIP-owskich i apetycznych. SK2. Do takich, że lepiej niż teraz to być nie może. Sandra Reiser, Wesce 2.

0: hity jak malowane. Farba w SC2 w Dzień Polskiej Muzyki. Mamy też kultowe ikony, które potrafią przenieść nas w czasie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Z płytowej półki zdjąłem dzisiaj, wyjąłem krążek Manamu. Rok 1980 i to jest rok, kiedy Manam właśnie zatrząsł Opolem po swoim boskim Buenos. A chwilę później w Lublinie nagrywa właśnie ten kawałek. Szare miraże. Rok później trafiają one na pierwszą płytę zespołu, a same szare miraże, no to taka szarość, codzienność, marzenia o lepszym jutrze, trochę tej lepszej rzeczywistości, która wtedy, no nie zawsze była kolorowa.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: 1980 rok, stare czasy, ale niektóre refreny zdecydowanie nie chcą się zestarzeć.

0: się na nowość. Artur Rojek, West 2, jego Mira Fiori. Pies szuka żony. Taki tutaj widzę, takie widzę ogłoszenie matrymonialne w internecie. W Indiach ktoś zamieścił 2-letniego pieska o imieniu Amban. Przygotował mu takie ogłoszenie w stylu ogłoszeń dla ludzi matrymonialne. I powiem wam, no jest kilka odpowiedzi, ale co za czasy w ogóle, no. Pies mieszka za darmo w domu, rodzice jeszcze szukają mu dziewczyny, a tobie każą szukać samemu, a jak nie znajdziesz, to płacić bykowe. SK2. Człowieka życie to takie pieskie życie.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć, widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
9: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Media Markt. www.sklepkiki.pl.
12: I po reklamie.

Dziewczyna z sześcioma strunami, która umie zagrać na emocjach i robi to na gitarze. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2 przed godziną 15, o której najważniejsze newsy, między innymi

0: przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
1: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
5: 15 zł.
4: Lepiej.
5: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
4: Z kuponami?
5: Cieplej.
4: W Orlen Witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3+3 gratis.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
15: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gastorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
0: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
27: Uwaga kierowcy, mamy remont na powiatowej trasie Nowy Sącz Florynka w regionie sądeckim. Fachowcy pracują na odcinku, który prowadzi przez Kamionkę Wielką. Są utrudnienia, bo samochody puszczane są tam wahadłowo. Chwilami ruch może być wstrzymywany. Po południu pogoda nam się nie zmieni. Nadal będzie pogodnie i ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu od 18 do 20, w Tatrach w okolicach 10.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
2: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje z gabinetu prezydenta RP. Dziś o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzuty. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
2: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem służby ochrony państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z negatywną decyzją prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie?
5: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera, do której doszło przed jego domem w Sopocie.
2: Rzecznik prezydenta nie przekazał, z czego dokładnie wynika negatywna opinia głowy państwa. Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
6: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie kosmetyki.
2: A przypomnijmy, tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
0: SK2 News, Nowy Sącz.
27: Darek Ryś, zapraszam. Uwaga, kierowcy, ruszył remont na powiatowej trasie Bartkowej Posadowej nad Jeziorem Rożnowskim. Droga może być chwilowo zamykana. Ruchem będą sterować światła. Nowe miejsca do pracy mają wolontariusze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. Doskonale nadaje się na spotkania czy rozmowy z podopiecznymi.
17: Taka przestrzeń, gdzie jest miejsce na spotkania, na realizację różnych projektów, różnych działań.
27: Mówi Halina Ramc ze Stowarzyszenia Sursum Corda.
18: A to ciekawe. Kuba, mówiłeś w newsach, że plecaki dzieciaków są strasznie ciężkie. Ale
22: bywają za ciężkie, ale zgadza się.
18: Bo różne rzeczy w nich noszą.
22: Niekoniecznie związane z zajęciami, jak się okazuje.
18: To nie książki, co tam było?
22: Tak, zabawki, pluszaki różne, kosmetyki też się u starszych uczniów.
18: Słodkie przekąski
22: pojawiają.
18: Też na pewno jakieś.
22: Na
18: czyli
22: pewno.
18: Patrz, teraz takie rzeczy dzieciaki noszą w plecakach. A moja mama, jak podnosiła mój plecak, to mówiła, wiesz co? Mhm. Że mam w nim pustaki.

0: Sarsa Wescy 2. Teraz?
1: Kowalski, raport proszę.
0: A propos raportu, to taki wpadł mi tutaj do ręki. Raport nauki w Polsce. I według tego raportu Polacy są przewlekle zmęczeni. Dlaczego? A to dlatego, że co czwarty Polak, napisali tutaj, śpi maksymalnie 6 godzin na dobę. Co czwarty Polak śpi 6 godzin. A przez pozostałe godziny pilnuje, by inni nie zasnęli w pracy.
2: SK2.

0: tylko ty. Jeden z waszych ulubionych hitów w gorącej polskiej dwudziestce. Liwka i Poza Tobą Nic w SC2, 15:30. Gorące również informacje z dróg ma dla was Jakub Konieczkowicz. Utrudnienia na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Łabuńki Pierwsza zdarzyły się dwie osoby. Jedna osoba jest ranna. Dwa samochody osobowe, jedna osoba jest ranna. Chodzi o trasę między Zamościem a przejściem granicznym Chrebenne Rawa Ruska. Na miejscu działają służby. Wprowadzono ruch wahadłowy. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
1: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
0: Mówi mieszkanka Pasewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku. Szczęście rodzinne jest najważniejsze, wskazują dane z Centrum Badania Opinii Społecznej. Takiego zdania jest aż 74% pytanych o najcenniejszą wartość w życiu. Podobnie ważne wśród respondentów jest zdrowie, najmniej istotne natomiast, bo zaledwie dla 3% są sukces i sława.

0: Margaret tańcz głupia w SC2, imprezowy numer parkieciarski. A czy bramkarz może zostać kierowcą Ubera? Oczywiście, że tak. Tak po kontuzji zrobił właśnie Kasper Schmeichel. Duński bramkarz wozi kibiców na mecze, a na autostradzie pewnie wszystkie bramki za darmo.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski, Wesce 2 i Anuszka. Co to będzie się działo na orędziu pana prezydenta? Podobno ma być tankowanie. O szczegółach w newsach Eski 2 o 16.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
12: Teraz przenosimy się na ulicę Nowego Sącza. W tym mieście większy ruch na Węgierskiej, na Bajowskiej, Krakowskiej czy Tarnowskiej, bo nie jedziemy też Witosa, Lwowską, Prażmowskiego, Kielińskiego czy Bulwarem Narwiku. Po południu w Małopolsce w pogodzie bez zmian. Nadal będzie pogodnie i ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu od 18 do 20, a w Tatrach w okolicach 10.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27, www.manufakturamebli.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw, najpewniej głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20 i być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, a taką samą ustawę, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
14: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mamy nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw?
13: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe. Zdaniem rządzących mogłoby to doprowadzić do braku paliwa na stacjach. Dodajmy, za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł. Za litr diesla powyżej 9. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
1: Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie.
15: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mali przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
13: Kolejny już dziewiąty F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała w bazie w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem.
16: SK2 News, Nowy Sącz.
12: Darek Gryś, zapraszam. Kolejne duże pieniądze trafią do nowosądeckiego MPC-u. Tym razem to 37 milionów z unijnych funduszy.
17: Z tych pieniędzy w większości będą sfinansowane nowe przyłącza do ciepła systemowego do sądeckiego MPC-u.
12: Mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Nowy wygląd dostała ulica Żeglarska na osiedlu Bulki w Nowym Sączu. Prace remontowe już się zakończyły. Między innymi wymieniono tam asfalt i poprawiono pobocza oraz odwodnienie.
0: Ktoś pakuje paczki. Ktoś zakupy, ktoś pakuje walizkę albo pakuje na siłowni. A kto już spakowany? Wraca z pracy. No to w takim razie ja jeszcze wpakuję wam do auta to, co najlepsze.
16: Polskich hitów.
0: SK2. Pozwólcie, że Zalia Sanach i Daria Zawiałow, dziewczyny sobie tam siądą z tyłu, będą plotkować i śpiewać przy okazji. Z przodu Oskar Cyms, wy za kierownicą, Kowalski, witajcie w SC2, 3 po 16.

0: Taki radosny Arturo Jarząbek jest w studiu, jak Rafał Brzozowski. W SC2 teraz będzie jego prawda, że Artur korzysta z pogody jesiennej, pięknej, przewietrzył głowę i ma coś do powiedzenia.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Jeśli rano znowu szukaliście kluczyków do auta w lodówce, a wasza koncentracja leży i kwiczy, to mam genialną wiadomość. Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie właśnie udowodnili, że wystarczy zaledwie 10 minut. I to nie żadnego morderczego sprintu, ale zwykłego, powolnego truchtu, żeby wasz mózg wszedł na jeszcze wyższe obroty. Badacze wsadzili grupę ochotników na bieżnię w tempie spacerowym, a potem zbadali ich głowy pod czerwienią. Wynik? Kora przedczołowa, czyli to centrum dowodzenia odpowiedzialne za uwagę i pamięć, dosłownie rozbłysła. Co ciekawe, po tym mini treningu uczestnicy błyskawicznie rozwiązali też testy na koncentrację. Ale jest też i inny hit. Im bardziej badanym podczas biegu podskakiwała głowa, tym lepszy mieli nastrój. Chodzi o samą mechanikę ruchu. Kiedy odrywasz stopy od ziemi, i to rytmicznie, góra-dół, to po prostu mechanicznie budzi się twój mózg. Czyli teraz pamiętajcie, przytakujcie żonie we wszystkim, a jak kupujecie sobie buty, to myślcie nie tylko o nogach, ale i o głowie.

0: Gotham, czyli miasto Batmana, po którym to akurat jeździ swoim Batmobilem. Zaparkował teraz w studiu Jakub Konieczkowicz, 16.30 w SC2, czyli najważniejszy skrót newsów. I drogowy meldunek dla kierowców, dajcie głośniej.
1: Uwaga kierowcy, Krajowa 74 w Świętokrzyskiem zablokowana. To trasa Kielce-Opatów. W miejscowości Lechów doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch osobówek. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Są zarzuty dla podejrzanego o podłożenie łatwopalnej substancji. Odpowie za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Chodzi o sytuację z Elbląga. Mężczyzna miał podłożyć pojemnik z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm. Zatrzymany 46-latek był jej pracownikiem. Prokuratura wystąpi do sądu o areszt. Na koniec sport i dobre wieści z Pekinu. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na kortach twardych. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem 5-7, 6-3 i 6-4. W drugiej rundzie rywalem Polaka będzie Francuz, 58. zawodnik światowego rankingu.

0: Pełen chill out, pełen luz. Tak można właśnie sobie pod nosem śpiewać z mrozem, wracając z roboty, a po 8 latach pracy w Sejmie. Przeszła ma emeryturę. Suczka kobra, suczka Straży Marszałkowskiej. Od dziś ma wreszcie święty spokój psinka, bo ile można słuchać, jak w robocie drą koty.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sklep dziecięcy Kiki. Na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października. Sklep Kiki. Nowy Sącz. Tarnowska 33. Budynek Media Markt. www.sklepkiki.pl.
10: I po reklamie.

0: Każda wokalistka, która przewinęła się przez zespół Various Monks, miała tę pewność, że historia polskiej muzyki na pewno ją zapamięta. Tak jak w tym przypadku Various Monks z Anitą Lipnicką w oryginale i zamigotał świat w SC2. Mignął też mi przed oczami przed chwilą tutaj Łukasz Zduńczyk. To znaczy, że czas najwyższy zrobić koledze miejsce. Będzie zadowolony. Wygrzane. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
14: Wieczorem w naszym regionie nadal będzie pogodnie, ale już chłodniej. Na termometrach od 10 w Zakopanem do 13 w Nowym Sączu. Nocą w pogodzie bez zmian będzie pogodnie, ale jeszcze zimniej, bo od 6 do 8. Na jutro też mamy dobre wiadomości pogodowe, bo piątek zapowiada się pogodnie i ciepło. Na termometrach jutro w dzień od 18 do 22. Rano uwaga jednak na mgłę.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum we wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straż Graniczną. To osoby pełniące wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto i za co odpowie?
16: Dwie osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych dokumentów, m.in. o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
15: Sprzętu na razie nie odzyska. Józef Magiera, rolnik z Gliwic Ostropy, złożył zażalenie na decyzję prokuratury. Chodzi o zabezpieczenie ciągnika na poczet przyszłych kar. Przypomnę, rolnik w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył. Sąd odrzucił prośbę oddania sprzętu.
1: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli.
15: Mówi obrońca mężczyzny, mecenas Adam Szewc, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
17: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
15: Sąd nie oddał rolnikowi sprzętu, ale uchylił zasądzony mu wcześniej dozór policji. Plaże w Ustce i w części gminy ponownie otwarte. W sobotę morze wyrzuciło tam substancję ropopochodną. Służba Ochrony Wybrzeża usunęła zanieczyszczenie, przekazuje Urząd Morski w Słupsku. Pozostałe odcinki plaż planujemy otworzyć w piątek. Również jutro urząd ma otrzymać wyniki badań próbek substancji, tym samym dowiedzieć się, czym ona jest.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
14: Zapraszam, kolejne jednostki OSP z naszego regionu dostaną pieniądze. Tym razem to 320 tysięcy złotych z kasy województwa, między innymi dla gminy Biecz, Drwinia, Nowy Wiśnicz czy Poronin. Przed nami kolejne już zawody latawcowe w Jasiennej w gminie Korzenna. Oceniana będzie budowa, malowanie, ale też sam lot latawca.
18: Nieskomplikowane latawce płaskie można w ciągu 2-3 godzin nawet zbudować.
14: Mówi organizator zawodów Wiesław Szewczyk. Zawody już w tą niedzielę.
19: Wiecie, że to już prawie? Wiecie, że już naprawdę niewiele nam brakuje, jak dzisiaj z pracy wyjdziemy? To potem wejdziemy do niej tylko raz i potem normalnie to już weekend będzie, słuchajcie. 3 minuty po godzinie 17 wracamy razem do domu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
3: 100% polskich hitów.
20: Polskich hitów.
3: SK2.
19: W takich bajkowych klimatach, słuchajcie. To jest piękny moment, kiedy można trzasnąć drzwiami, wsiąść do samochodu i postać razem w korkach. O, i posłuchajcie SK2, tu jest 100% polskich hitów.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Jest energia na dobre popołudnie. Ich troje w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a Cristiano Ronaldo, słuchajcie, na 100% się pokłócił i obraził. Jest afera w portugalskiej piłce nożnej. Cristiano Ronaldo pokłócił się z trenerem reprezentacji Portugalii. Trener go posadził na ławce, a Ronaldo się obraził, że w takim razie to ja grał nie będę i odchodzę z reprezentacji. I słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że przez to Ronaldo kończy reprezentacyjną karierę. Słuchajcie, to z tymi piłkarzami to jest jak z dziećmi. Oni się obrażają jak kiedyś na WF-ie, jak nas do składu nie wybrali, prawda? Przecież Cristiano Ronaldo, zanim z tej reprezentacji odszedł, to on powinien do naszego Roberta Lewandowskiego zadzwonić. Pamiętacie, jak on się kiedyś z Michałem Probierzem pokłócił? No i proszę bardzo, Michała Probierza nie ma, ale wygra dalej. Tak to się robi.
1: SK2

0: Perfekt w Radiu SK2. A my dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. I tak się składa, słuchajcie, że to święto w Radiu SK2 trwa 7 dni w tygodniu, przez cały rok, non-stop, bez przerwy, bo SK2 to jedyna stacja radiowa w Polsce, która gra 100% polskich hitów. Cały czas wam to robimy. No i z okazji tego święta polskiej muzyki, Ania nagrała do nas głosówkę, w której opowiada, jak minął jej czwartek.
1: Cześć Łukasz. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę.
0: Znaczy pytanie, o co chodzi? Czy Ani już się nie chce pracować? No o tej porze to już może się nie chcieć, prawda? Już za 20 minut będzie godzina 18, także już nikomu raczej się nie chce pracować. Może chodzi o zjedzenie obiadu. To też jest dobra informacja, prawda? Mąż dzięki temu będzie miał co dojadać. No chyba, że to jest jakaś ukryta wiadomość do męża odnośnie wieczoru.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
2: I po reklamie.

0: Kochanie, to ja, powiedział Grzegorz Chyży, który prawdopodobnie dzisiaj rano wyszedł z domu bez kluczy, a jak wrócił, no to nikt mu nie chciał otworzyć, bo się wizjer w drzwiach ubrudził. Prawdopodobnie właśnie tak powstał ten numer. Mam nadzieję, że wy też za chwilę krzykniecie: kochanie, to ja. Wracamy razem do domu, zostańcie z Eską 2.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
10: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania, strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa. Na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. To jednak wyłącznie dla posiadaczy karty mieszkańca. A ci pomysł popierają.
11: Zawsze dobre rozwiązanie.
12: Też uważam, że dobre. Więcej zostaje w kieszeni.
13: Pewno obniżka ceny pomoże.
0: Promocja trwa do niedzieli. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógłby potem trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W końcu mogę to oficjalnie powiedzieć. Słuchajcie, na zegarach dokładnie 5 godzin i 59 minut do piątku. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Jeśli chcecie odreagować, nastawić się psychicznie na zbliżający się weekend, to ja zapraszam do mnie. Gram najlepsze polskie hity na czwartkowy wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: 100% polskich hitów. SK2.
0: Jakub, a teraz wyobraź sobie, że wychodzisz z pracy i takie przyjemne dźwięki lecą. Ale fajnie, co?
14: No i można. Tak sobie myślisz, że kiedyś do ciebie wrócę, ale teraz weekend.

To nie jest żadna kołysanka, to jest muzyczny energetyk na dobry wieczór. Sumptuasnik w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. No i nakręcamy się na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Gram najlepsze nowe kawałki prosto z propozycji do waszej listy hitów. No i ten numer czeka, żeby w końcu wskoczyć do notowania od kilku dobrych tygodni. Cały czas czeka na wasze głosy. To zespół Motyle z numerem Bliżej Podejść, tak jak czytam u nich na Instagramie. To opowieść o przestrzeni pomiędzy bliskością a ciekawością. Czyli ktoś nam się podoba, ale boimy się zrobić ten pierwszy krok. I to jest właśnie nauczka dla nas wszystkich. Bo tyle, Bliżej Podejść, tak, z propozycji do gorącej polskiej 20.

No oczywiście, że tak, najlepsze przed nami. Weekend już coraz bliżej. Marcin Rozynek w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. A z artystami to jest tak, że niektórzy właśnie teraz odpoczywają po sezonie koncertowym letnim, a niektórzy dopiero do sezonu się szykują. I tak jest właśnie z Krzyśkiem Zalewskim, który już 19 października rusza w trasę koncertową Zalewski Solo Act. I to będzie, słuchajcie, polegało na tym, że Krzysiek Zalewski będzie nie tylko śpiewał, ale też grał na żywo, za pomocą żywych instrumentów. Tam nie będzie żadnego podkładu muzycznego, tam będzie wszystko na żywca. Na początek 19 października w Warszawie, w Teatrze Muzycznym Roma, i tam, słuchajcie, na trasie same poważne miejsca. Filharmonia w Szczecinie, Teatr w Gdańsku i różnego rodzaju domy kultury w największych miastach w Polsce. A już teraz Krzysiek zagra na antenie Radia SK2. Wchodzicie bez biletu, na spokojnie. To jego najnowszy singiel, który ma nam dodać, jak sam mówi Krzysiek, witaminy D, bo jest tutaj letnia energia, jest w tym numerze dużo słońca. Jednakowi już

0: W końcu jest fenomenalna, aż się ciarki na skórze pojawiają. Human w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, no i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę kawałek, który idealnie pasuje do tej złotej polskiej jesieni, którą w ostatnich dniach mamy za oknami. Taki ciepły początek września. I to jest właśnie to. O tym właśnie taki klimat mają dla nas Kuba i Kuba. Ten duet jest teraz na muzycznym szczycie. Oni weszli tam dzięki swojemu numerowi Stygnie Lato, który, przypomnę, zgarnął też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz panowie mają nową propozycję Chłopaki. I co ciekawe, panowie poznali się w szkolnym radiowęźle. Posłuchajcie, jak to wyglądało.
1: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
0: Warto było.
2: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no, że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
0: A to ja mam nadzieję, że teraz nauczyciele Kuby i Kuby słuchają i za chwilę powiedzą: o, a ja go uczyłam, a on teraz w radiu leci. Kuba i Kuba, Chłopaki, po krótkiej przerwie na antenie SK2.
3: SK2. Reklama.
4: Wietrzenie magazynów Valve Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć, widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
14: I po reklamie.

0: Dem w Radiu SK2. Pogoda w ostatnich dniach jest szalona, bo rano jak wychodzimy do pracy, to musimy założyć kurtkę, bo jest zimno, a jak wracamy, to mamy ochotę wracać w krótkim rękawku i w krótkich spodniach najlepiej. To za chwilę będę miał kawałek dla tych, którzy marzą o ciepłym lecie, którzy chcieliby ubrać teraz strój kąpielowy. Sylwia Grzeszczak wybiera bikini w kolorach mango. Wakacyjny numer po godzinie 19 w SK2.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.

0: teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan Ale Dobre 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy Ale Dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Michał Rejduch, zapraszam. Myślicie już o weekendzie? No to sobotę w Nowym Sączu można spędzić na sportowo. Na rynku od 13 do 19 odbędzie się wielki piknik, w trakcie którego będziecie mogli porozmawiać z trenerami personalnymi, wziąć udział w zawodach czy spotkać się z olimpijczykiem Dariuszem Popielą. Poza tym zaplanowano też występy wokalistów ze szkoły śpiewu Moniki Rembilas. Gwiazdą imprezy będzie Tomek Jarosz z Lahersów. A w weekend w Świniarsku koło Nowego Sącza odbędą się zawody psich zaprzęgów. Zapisy są zamknięte, ale warto pojawić się i kibicować.
15: Punktualnie godzina 19. Mam teraz numer dla wszystkich bohaterów czwartku. Jeżeli mieliście szalony poranek, zdążyliście odwieźć dziecko do szkoły, potem na czas przyjechaliście do pracy, a po pracy były jeszcze zakupy, robienie obiadu, sprzątanie po tym wszystkim i teraz jeszcze macie chwilę dla siebie, to ten numer jest właśnie dla was. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: 100% polskich hitów.
15: Bo wy to z czystym sumieniem możecie teraz śpiewać razem z nimi. Igo, Mrozu i Vito Bambino. Macie supermoce. Super.

Pani kapitan właśnie nas informuje, że płyniemy w kierunku weekendu. 14 minut po godzinie 19. Sanak w Radiu SK2. No i odliczamy ostatnie godziny. Nie tylko do piątku, ale też do wielkiej premiery nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Fani już naprawdę odliczają godziny, bo punktualnie o północy pojawi się krążek Południe. Na tym krążku są takie hity jak Później Ci Opowiem z Margaret, Proszę Tańcz z Kają, czy Pali Się Niebo. Te numery Dawida Kwiatkowskiego doskonale znacie z Radia SK2. A już niebawem Dawid rusza w trasę koncertową Proszę Tańcz Tour, która promuje nowy krążek. 30 października Dawid zaczyna w Katowicach, potem odwiedzi Poznań, Łódź, Wrocław, Gdańsk i na zakończenie 6 grudnia w Mikołajki odwiedzi warszawski Torwar. A już teraz zagra na antenie Radia SK2. Numer ma już parę lat, ale brzmi cały czas dobrze. Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Gramy już teraz na antenie SK2. 100% polskich hitów.

No i mamy zapowiedź zbliżającego się piątku. Pierwsi na antenie Radia SK2. No my już odliczamy czas do piątku, do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Start już jutro po godzinie 18. Gram najlepsze nowości prosto z propozycji. No i teraz czeka na was Nita. To jest artystka, która robi ciekawe rzeczy w mediach społecznościowych, bo ona często dodaje szalone remiksy znanych hitów. I ostatnio do jej studia wpadła Margaret i razem zaśpiewały Prima Ballerine.

dobrze im to wyszło, nie? Prima Ballerina w oryginalnej wersji na pewno jeszcze dzisiaj wieczorem w Radiu SK2 się pojawi. Przypomnę, to aktualny numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. No ale to też, słuchajcie, nie jest tak, że Nita robi tylko przeróbki. Ona ma też swoje numery i bardzo dobrze jej to wychodzi. Gramy jej nowość. To zabolało. Nita już teraz na antenie Radia SK2. W tym numerze wylewa żale na faceta. A niech ma. Posłuchajmy.

0: To jest właśnie Lombard w Radiu SK2. My pod zastaw oddajemy wam 100% polskich hitów, no i mamy też najlepsze nowości. Za chwilę będzie artystka, która przyznaje otwarcie, że jest jesieniarą. Ona napisała na Instagramie tak: przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak mówi Marisa, którą znacie z hitu Odkochaj. Więc możemy się spodziewać nowości, które pod tym kocykiem powstaną, ale na razie mamy letni hicior od Maristy. Prosto z miejsca 7 gorącej polskiej dwudziestki. Będzie pięknie. Już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Oddział zamknięty w Radiu SK2, a po godzinie 20 na naszej antenie pojawi się poradnik dla facetów, jak poderwać dziewczynę, która nam się podoba. Dziewczyny, wy też zostańcie, bo to z waszej perspektywy też będzie ciekawe przeżycie. Jeremi Sikorski wydał nowy numer właśnie o tym, jak mu się spodobała jego obecna żona. Ta historia po

0: godzinie 20 Westę 2.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
6: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
7: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Michał Rejduch, zapraszam. Dwa kolejne spektakle w ramach projektu Teatr Polska zobaczymy w Nowym Sączu. Pokaże je Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Po nich czeka spotkanie z aktorami.
10: Możemy po spektaklu spotkać się z twórcami i po prostu z nimi o tych spektaklach porozmawiać, o emocjach, o uczuciach, o naszych doświadczeniach.
9: Mówiła Mira Wiktorowska z Sokoła. Spektakle już 13 i 15 października. A w Starym Sączu trwa jesienny festiwal teatralny. Zobaczymy na nim znanych aktorów z telewizyjnych filmów i seriali. Impreza odbywa się w Sokole.
0: To jest Radio SK2. Tutaj macie najlepszy zestaw polskich hitów na dobry wieczór. Punktualnie godzina 20. Naprawdę już chwila została nam do piątku. A ja za chwilę zagram wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia. Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. I też będzie dużo dobrych, nowych hiciorów, których być może jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: 100% polskich hitów.
12: Polskich hitów.
0: A kto jutro będzie na pierwszym gorącej polskiej dwudziestki, przekonamy się jutro po godzinie 18, a teraz głosujcie na wasze ulubione polskie hity na sk2.pl. Kłebo i Daria Zawiałów już teraz.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ewa Farna w Radiu SK2. My zawsze dbamy o to, żebyście nie przegapili razem z nami żadnej dobrej polskiej nowości. To jest właśnie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów, a to jest chyba jedna z najgłośniejszych premier tego tygodnia. Jeremi Sikorski wydał nowy numer. To jest gość, którego doskonale znacie z naszej anteny z hitu Wracam. A teraz jest bardzo romantyczna historia, bo Jeremi Sikorski śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszystko. A, no słuchajcie, to się zakończyło happy endem, bo oni skończyli ślubem i już są kilka miesięcy po ślubie. No to posłuchajmy nowego numeru Jeremiego Sikorskiego. Wczoraj osobiście przyszedł do naszego studia z tym kawałkiem. A jak? Już teraz w SK2.
2: SK2.

A teraz mam jeden z najbardziej kultowych polskich hitów. Ten kawałek polscy siatkarze śpiewali w szatni tuż po zwycięstwie na Mistrzostwach Europy. Możemy się poczuć, jakbyśmy świętowali razem z nimi. Ten numer zna każdy, więc jeśli jesteście w samochodzie i wracacie sami do domu, to możecie podśpiewywać razem z nimi. Ladypunk Wesce 2.

0: mówię pas.
1: A pewnie, że tak, my już też mówimy pas. Koniec z obowiązkami na dzisiaj. Odpoczywamy razem w czwartkowy wieczór. Oczywiście z polskimi hitami w Radiu SK2. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny za nami. A ja jak zawsze wieczorem mam dla was najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i na wasze głosy czeka na przykład Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. On nagrał piosenkę Obłoki. Jak sam mówi, to jest taki stan emocjonalny, kiedy jesteśmy blisko osiągnięcia celu, ale jednocześnie mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. Właśnie o tym jest ta piosenka. Czyli jeśli dobrze rozumiem, prawdopodobnie chodzi o poranne korki w drodze do pracy.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity.

0: Znają w życiu tyle pary, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie kroki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

0: A to na pewno nie będzie błąd. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2. To jest bardzo dobra decyzja. Jeżeli wpadniecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione, kultowe polskie dania. Wybierzecie ulubioną zupę i ulubione danie główne, bo możecie zgarnąć najlepszy polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Wpadajcie na sk2.pl, tam znajdziecie listę dań, na które możecie głosować, a my mamy dla was, uwaga, noslek dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym już 7 listopada. Razem z nami będzie ekipa Radia SK2 i będzie też kulinarna ekspertka Daria Ładocha. Polecam też słuchać jutrzejszego poranka u Wajdy i Jarząbka w Radiu SK2, bo Daria Ładocha wpadnie i powie dużo ciekawych rzeczy na temat jedzenia.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: Empty Love w Radiu SK2. Warszawa jest też pewnie w snach naszych piłkarzy, którzy już się stresują przed jutrzejszym meczem. Przypomnę, biało-czerwoni jutro o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. No i słuchajcie, niektórzy twierdzą, że ten mecz to jest być albo nie być dla naszego trenera Jana Urbana, bo ostatnie mecze, przypomnę, przegraliśmy. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki za naszych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilo.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Kabaret Neonówka wystąpi w Nowym Sączu. 17 października komicy pojawią się w Halimosir w ramach swojej objazdowej trasy, na której promują swój program Pokolenie DNA. Czekają na Was dwie godziny dobrej zabawy. Cały spektakl skupia się na zderzeniu pokoleń, absurdach życia współczesnego i relacjach rodzinnych, a także genetycznym dziedzictwie. To wszystko już 17 października w Halimosir. Słuchajcie uważnie, będziemy mieć wejściówki. A jeszcze zaglądamy do Muzeum Nikifora w Krynicy. Od soboty będzie tutaj do obejrzenia nowa wystawa zatytułowana Bozia wszystko widzi.
0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduchy, zapraszam. Szkółki ginących zawodów nadal będą działać w regionie sądeckim. To dzięki kolejnym pieniądzom, które wyłożył samorząd powiatu. Umowy z instruktorami są podpisane, a to oznacza, że zajęcia też mogą ruszać, mówi Krzysztof Szewczyk, szef Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.
2: Kolejny rok działalności szkół ginących zawodów, już 26 przed nami. Kolejne szkółki. W tym roku otwieramy 114 szkółek, które będą prowadzone przez 74 instruktorów. Z racji naszego bogatego folklor regionu przeważają to szkółki ginących zawodów, szkółki muzykowania ludowego, ale oprócz tego są to szkółki bibułkarstwa, haftu, rysunku na szkle, ceramiki, plastyki. Z naszej oferty korzysta ponad 1000 osób, więc tych młodych i dorosłych jest bardzo dużo. Szkółki ginące zawodów mają na celu przede wszystkim odtworzenie i kultywowanie tradycji, które tutaj drzemią w naszych terenach. My staramy się dbać o to, aby te tradycje nie zaginęły. Szkółki są prowadzone na zasadzie mistrz i uczeń, gdzie ów mistrz przygotowuje, przekazuje swoją wiedzę właśnie temu uczniowi. Na terenie powiatu będzie teraz od września działać 114 szkółek, gdzie prowadzonych będą na terenie całego powiatu przez 74 instruktorów. Z tej oferty korzysta ponad 1000 osób. Są to dzieci i dorośli.
3: Józef Trojan z Kamionki Wielkiej. Uczę w szkółce muzykowania na skrzypcach i na kontrabasie. No nie mogę narzekać. W tym momencie jest naprawdę duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży nawet tego typu nauczaniem. Tak, tak. No pewne zasady gry wiadomo trzeba przyswoić według zasad ogólnie obowiązujących na danym instrumencie, natomiast wszelkie zaawansowane osoby, które już coś potrafią zagrać, położyć palce w miarę czysto, to wtedy już gramy utwory z zespołów regionalnych, przy których działają te szkółki muzykowania. No myślę, że tak, bo pamiętam czasy, kiedy powstawały te szkółki, no to wtedy sam grałem chyba w trzech czy czterech zespołach regionalnych, bo nie było skrzypków, tak? No a teraz mi się wydaje, że po tylu latach tych skrzypków już nie brakuje, prawda? Jest dużo młodzieży, które wypełniają tą lukę. Zespoły nie powinny narzekać na brak muzyków grających w szkółkach, w zespołach regionalnych.
4: Agnieszka Piechocka. Na co dzień prowadzę pracownię dekoracji Chochlik. W szkółce w ceramiki w Łososi Niedolnej kontynuuję tradycję ginących zawodów. Z dzieciakami poznajemy historię gliny. Zawsze zaczynamy od tego, bo często przychodzą nowe osoby, więc co roku trzeba im przypomnieć, jak kiedyś wytwarzano glinę, do czego służyła. Pokazuje też, jak współcześnie wykorzystać glinę, jak pracować z gliną. To są bardzo takie inspirujące warsztaty dla dzieci, bo uczą się cierpliwości. Czasami glina czasami jest troszeczkę psotna, więc muszą kontynuować, próbować na nowo, ale też te warsztaty pobudzają wyobraźnię, wyciszają. Tak, widzę, że z roku na rok jest coraz więcej uczestników i są dzieci zarówno 4-letnie, jak i 12-13-letnie, więc to jest bardzo fajna sprawa, że do różnych grup wiekowych trafiają te zajęcia. To też, ale widzę też, że dzieci chyba czują potrzebę właśnie oderwania się od tych social mediów, telefonu i komputera. Więc myślę, że to jest też, często też rodzice zachęcają dzieci do tego, bo widzą, że dzieci się uczą koncentracji i to jest bardzo ważne, cierpliwości dla młodych osób, to myślę, że to jest bardzo istotne.
5: Tak, szkółki ginących zawodów jeszcze prowadził poprzedni starosta, zaczął się od pana Golonki, oczywiście pozostali kolejni starostowie, pan Marek Pławiak, pan Kwiatkowski, też były kontynuowane i do dzisiaj oczywiście tylko powiem więcej, że przyrasta nam systematycznie ilość godzin, ilość instruktorów, z czego się bardzo cieszymy.
6: Jakie to są szkółki, gdy pan tak mniej więcej powiedział?
5: No jest bibułkarstwa, koronkarstwa, malowania na szkle, oczywiście mówimy o wszelkich nauki na skrzypcach, na haligonce, na przykład dzisiaj taka haligonka, to już jest bardzo mało osób, bo z tego, co się dowiedziałem, nawet nie wiedziałem, że nie ma nut w ogóle do haligonki. Muszą się po prostu uczyć z pamięci i to tutaj widziałem dwóch czy trzech instruktorów, którzy uczą właśnie na tej haligonce naszych młodzież, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że kontynuacja będzie dalej prowadzona przez powiat, tak jak powiedziałem wcześniej tutaj do tych nauczycieli, że my zawsze zabezpieczamy środki i nie szczędzimy tych środków, aby po prostu te zawody były kontynuowane.
6: Tego, co widzimy, to chętnych nie brakuje, a co z instruktorami, czy ich nie zabraknie?
5: Nie brakuje, powiem szczerze, czasami stawiamy warunki takie, bardzo chętnie damy pieniądze, ale poszukajcie sobie instruktorów. I jak samyście tu dzisiaj zauważyli, instruktorzy są niektórzy w kilku gminach, pracują, rozdzielają sobie tak godziny, układają, żeby można było i w jednej, czy w drugiej, czy w trzeciej, jeden chyba w pięciu gminach uczy, także z czego się bardzo cieszę.
6: I co widać, instruktorzy też są młodzi, co niektórzy, bo tu widzimy tak. Bardzo, więc...
5: Ale to przypuszczam, że to dzisiaj zadałem pytanie tej najmłodszej tutaj dziewczynce, tak powiem dziewczynce, bo faktycznie tak wyglądała, jakby jeszcze pewnie chodzi do średniej szkoły i to pewno po rodzicach, pewno gdzieś się tam uczyła lub ma takie uzdolnienie, że rozpoczęła tą działalność i kontynuuje po prostu ucząc innych. Około miliona złotych w skali roku, z tym, że tutaj jeszcze mamy nie same szkółki ginących zawodów, tylko mamy jeszcze nagrody z okazji Dnia Kultury, to też, co się w to wliczają i piękną mamy u nas fonotekę, gdzie nagrywamy po prostu zespoły i właśnie między innymi ci, co tutaj ich uczą, oni czasami często występują w różnych zespołach i nagrywamy płyty i tych płyt już będziemy mieć niedługo 200 sztuk, także jest naprawdę, różne rodzaje są nagrywane, nawet są marsze żałobne.
7: Kinga Zbozień, szkółka ikonopisarska w Starym Sączu, czyli w Muszynie oraz szkółka plastyczna w Łabowej. Nie wiem, czy nietypowa, może tak, ale bardzo wdzięczna i mam bardzo dobre studentki, bo pracuję akurat, jeśli chodzi o ikonopisarstwo z dorosłymi i panie są bardzo utalentowane, bardzo, naprawdę. Już mam chyba dwie albo trzy panie, które zaczynają przewyższać mistrza, także to jest radość. Pięknie malują po prostu i to jest tak wdzięczna praca ich, że aż po prostu cieszę się, że mogę z nimi współpracować. Tak, z na szkółce ikonopisarskiej tutaj w Starym Sączu mam około 30 osób. W Muszynie, bo to jest dopiero drugi rok Muszyny, to zaczynamy tak naprawdę, to tam mam już 5 osób, ale w ciągu roku też panie takie postępy zrobiły, że tylko takich uczniów. To nie jest trudne, naprawdę. Ja myślę, że każdy z nas wystarczy 10% talentu, 90% pracy i jest w stanie się nauczyć na ikony malować.
1: Dodają instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Szkółki ginących zawodów w regionie sądeckim działają od 26 lat. A teraz o zajęciach, w których mogą wziąć udział młodzi i nieco starsi mieszkańcy Nowego Sącza. Pałac Młodzieży zaprasza na warsztaty ceramiczne. O tym, jak wyglądają i co na nich powstaje, opowiedział mi nauczyciel prowadzący zajęcia Daniel Lachor.
8: Praca z gliną jest sama w sobie już fajną zabawą, więc nie ma jakiejś takiej recepty, jak można rozpocząć pracę z gliną. Chyba przede wszystkim trzeba przyjść bądź nastawić się w ten sposób, że co wyjdzie, to wyjdzie. Jako takie pierwsze zjawisko, pierwszy twór. Nie podchodzi do tego bardzo ambitnie, bo z czasem człowiek dopiero później zaczyna zauważać, jak okiełznać ten materiał. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że glina w zależności od tego, ile w niej znajduje się wilgoci, tak będzie się też plastycznie zachowywać i formować. Czyli czym będzie bardziej wilgotna, tym będzie ciężej uzyskać jakieś takie duże, strzeliste, wysokie formy, bo nie będą one w stanie utrzymać tej pełnej konstrukcji, więc to jest taka stopniowa zabawa, gdzie poznajemy ten materiał i uczymy się panować nad formą czy nad jakimś kształtem.
1: A jak to jest na zajęciach tutaj w Pałacu Młodzieży? Czy uczestnicy chętniej robią właśnie takie formy strzeliste, czy raczej to są formy płaskie?
8: Wydaje mi się, że jak każdy z nas, kiedy zaczyna przygodę z jakąkolwiek nową formą, to jest bardzo ostrożny. więc zawsze wtedy wszyscy mają opór przed robieniem dużych takich przestrzennych form, dlatego że wydaje im się to po pierwsze niemożliwe do zrealizowania, bardzo ciężkie i zbyt skomplikowane. Więc to podejście na początku jest takie dość sceptyczne, natomiast z czasem okazuje się, że te formy rodzą się im same w głowie i powstają jakieś cudowne zoomorficzne elementy przypominające zwierzęta, sięgające do świata fauny, flory, sięgamy gdzieś w głębiny mórz i powstają nam olbrzymie na przykład koniki morskie czy jakieś inne elementy i to jest wszystko do zrobienia, ale na to potrzeba czasu, czyli te pierwsze kilka miesięcy, kiedy spotykamy się w pracowni rzeźbiarskiej i tworzymy sobie te pierwsze formy, to są formy bardziej płaskie, czyli to są bardziej płaskorzeźby po to, żeby poznać ten element, a z czasem sam zauważam, że już wszyscy są bardziej odważni i tworzą jakieś inne duże strzeliste przedmioty.
9: Ciężko jest stworzyć właśnie takie duże strzeliste przedmioty?
8: Może nie tyle co ciężko, co wymaga to od człowieka dość dużych pokładów cierpliwości.
9: Też znajomości gliny?
8: Też, czyli powiedzmy, że te pierwsze 3 miesiące pozwalamy sobie na to, żeby zapoznać się z materiałem i technologią, jak coś powstaje i z czego w ogóle to powstaje, bo nie każda glina jest taka sama. Są bardzo różne gatunki glin, z których korzystamy i na których pracujemy, więc każdy z uczestników musi je poznać, żeby wiedział, że projektując sobie na kartce i tworząc ten rysunek przedmiotu, który ma powstać, to musisz w głowie mieć zaplanowany, z jakiego gatunku gliny chciałby go zrobić, który pomoże mu na przykład utrzymać wielką, strzelistą formę, nie pozwoli się jej na przykład rozpaść bądź chwiać w połowie.
9: Czy to nie jest tak, że jest jedna glina, ale macie kilka gatunków?
8: No jest nawet kilkanaście gatunków gliny. Są zwykłe takie gliny plastyczne, modelarskie, jak my je nazywamy, czyli takie, które za pomocą których możemy sobie stworzyć małą formę, już przestrzenną, ale małą. Są gliny z różną domieszką szamotu, czyli takiego specjalnego gatunku kwarcu, który trochę przypomina takie ziarenka piasku. Czym więcej będzie pojawiało się w glinie szamotu, to pozwala na to, żeby stworzyć nawet kilkumetrowe wielkie rzeźby, które będą się trzymały. Więc to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaką glinę wykorzystamy i od technologicznych i technicznych aspektów pracy, których uczymy się podczas tych zajęć właśnie rzeźbiarskich.
9: A te zajęcia dla kogo są? Do ludzi, do młodych ludzi? W jakim wieku one są skierowane?
8: Przede wszystkim dla dzieciaków od 10 roku życia, bo rzeźba wymaga już od tego, żeby to myślenie przestrzenne było zupełnie inne i w ogóle już u 10-latka ta cierpliwość też jest zupełnie inna. Czyli on się już jest w stanie przyzwyczaić do tego, bądź nauczyć, że jak się coś nie uda, to zaczynamy od początku, a nie będziemy wpadali w jakiś tam popłoch. A tak naprawdę mamy w pracowni rzeźbiarskiej czy ceramicznej dzieciaki od tego 10 do 20 roku życia, więc tak jak mniej więcej pozwala nam na to rama, jeżeli chodzi o wiek uczestnika w Pałacu Młodzieży, no więc takich uczestników również przyjmujemy.
9: I też chyba warto powiedzieć, że te zajęcia to są takie warsztaty, podczas których można się zrelaksować.
8: Można się zrelaksować przy ciężkiej pracy czasami, bo jeśli ktoś sobie wymyśli bardzo trudny i skomplikowany temat składający się z wielu elementów, które nie wiem, tam odstają, mają jakieś floralne kształty, to przy okazji to jest świetna frajda, bo wszyscy w takich grupach się fajnie ze sobą dogadują, łapią wspólny język. Ja obserwuję od dłuższego czasu, że też bardzo fajnie potrafią sobie pomagać. To też jest super, że jedna osoba drugiej jest w stanie coś podtrzymać, przygotować, coś dolepić szybko, jeżeli jest to potrzebne. I to też jest takie fajne, bo to uczy właśnie tej pracy w grupie i o takiej otwartości na drugą osobę i takiej uważności i słuchania tego, co się dzieje też wkoło. To też jest fajne. Więc to są takie dodatkowe cechy, które są motywowane i fajnie wychodzą też podczas takich zajęć.
9: Jeszcze szybko o procesie produkcji tych prac z gliny, bo rozumiem, że mamy przykładowo płaski talerz i co się z nim dzieje, kiedy on już nam wyschnie?
8: Trafia do pieca, wypał trwa te minimum 24 godziny. Powiedzmy, że dopiero w trzeci dzień jesteśmy w stanie otworzyć piec i zobaczyć, co się stało, czy faktycznie dany przedmiot jest w całości, czy nie. To też nas uczy cierpliwości i prowadzących, i uczestników, bo też do końca, do pierwszego wypału nie jesteśmy pewni, czy technologicznie wszystko jest w porządku, czy coś nie pęknie, czy nie będzie jakiegoś rozpojenia w szczelinie. A później dopiero jest proces takiego plastycznego, malarskiego myślenia, jak ozdobić pracę. I wtedy wchodzimy w tą technologię związaną z angobowaniem i szkliwieniem, czyli ozdabianiem, nadawaniem koloru i też pewnego sensu struktury i faktury na danej rzeczy. Jest kolejny wypał, jeżeli jesteśmy zadowoleni, to jest ok. Jeżeli jest jakiś problem, no to szkliwimy do skutku. I to też jest fajne. I tutaj na przykład wchodzą również w grę jakieś szlifierki i inne rzeczy. Czyli nadajemy jeszcze dodatkową głębię i strukturę. I to jest też fajna praca, która pozwala dzieciakowi na przykład dokonywać wielu poprawek, jeżeli mówimy o takiej pracy rzeźbiarskiej. Jeżeli nie jestem zadowolony z koloru, z tego, że gdzieś w fakturze są rzeczy, które są na przykład niedolane szkliwem i mamy jakieś puste plamy, puste miejsca, to czasami bawimy się w ten sposób, że pozwalamy sobie na taką fajną grę skojarzeń i na przykład wykorzystujemy pustą plamę i ona staje się atutem, ponieważ za pomocą małych szlifierek wykonujemy podobne wcięcia i wżery na przykład w szkliwieniu i, no i powstaje nam piękny obraz, piękna arabeska, która też jest, więc to też jest taka fajna dodatkowa rzecz, którą można się nauczyć.
9: Ale taka żmudna i mozolna praca.
8: Koronkarska wręcz, tak, oczywiście.
1: Warsztaty odbywają się w Pałacu Młodzieży. Informacje znajdziecie na pałacmłodzieży.pl. A w magazynie Radia SK2 Nowy Sącz jeszcze zaproszenie do Starego Sącza. Trwa tu jesienny festiwal teatralny, mówi burmistrz Jacek Lelek.
10: Organizatorzy przygotowali dla Państwa mnóstwo fantastycznych wieczorów. Festiwal, który w Starym Sączu przyjął się naprawdę świetnie i czują się tutaj kapitalnie i aktorzy, i wszyscy goście, jak i przede wszystkim publiczność, bo na tym nam bardzo zależy. Więc chcę tutaj, zapowiadając ten jubileusz, bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, dzięki którym ten festiwal w ogóle jest organizowany, ale również dzięki którym ta jubileuszowa wersja festiwalu będzie, edycja festiwalu będzie taka, tak okazała, tak znakomita. Bardzo dziękuję wszystkim tym sponsorom, partnerom, którzy tak chętnie zechcieli współuczestniczyć w tym wydarzeniu, które jest takim absolutnym świętem całej Sądecczyzny. I ten czas, kiedy powoli żegnamy się już z latem i wchodzimy w czas jesiennej szarugi, tak naprawdę w Starym Sączu jest czasem bardzo takim ciepłym, radosnym i wyczekiwanym.
11: Przypomnę, że wszystko zaczęło się w 1997 roku od jubileuszu 75-lecia Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barwackiego w Nowym Sączu, który to jubileusz dał taki asumpt do zorganizowania pierwszego spotkania w gronie znakomitych artystów spoza Nowego Sącza wówczas. No a potem już w następnych latach to się potoczyło aż do tej chwili, aż do tegorocznego jubileuszowego 30. jesiennego festiwalu teatralnego, który, no, co tu dużo mówić, obliguje nas, organizatorów, do przygotowania szczególnie atrakcyjnej i na wysokim poziomie artystycznym edycji, takiej, która zadowoli wszystkich odbiorców sztuki, zarówno tych, którzy szukają w niej trudniejszych nieco rozwiązań formalno-treściowych, jak i tych, którzy z kolei szukają w teatrze relaksu, rozrywki, ale nie pozbawionej też refleksji czy zaskoczeń i pozwalającej na zbudowanie własnej interpretacji dzieła scenicznego. Mam nadzieję, że przy zbudowaniu repertuaru tegorocznego festiwalu to nam się udało. Oczywiście to już widzowie jesienią jakby potwierdzą ten fakt. Krótka statystyka, proszę Państwa. 30. festiwal potrwa od 25 września do 18 października 26 roku, czyli 24 dni. W tym czasie proponujemy 40 wydarzeń, w tym aż 18 spektakli, 14 z nich będzie granych dwukrotnie. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów. a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy, jak wymieniam w kolejności ich występów w Sokole w Starym Sączu: Anna Seniuk, Jan Englert, Daniel Olbrychski, Maria Dejmek, Karol Dziuba, Paweł Burczyk, Arkadiusz Smoleński, Renata Dancewicz, Lucyna Malec, Maria Pakulnis, Angelika Piechowiak, Magdalena Wójcik, Marcin Troński, Piotr Dąbrowski, Mirosław Zbrojewicz, Piotr Cyrwus, Marta Ścisłowicz, Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Jędrzej Hycnar, Katarzyna Zielińska, Barbara Kurdej-Szatan, Ewa Prus, Mariusz Ostrowski, Piotr Polk, Piotr Szwedes, Karolina Chapko, Daria Widawska, Marcin Korcz, Mariusz Zaniewski, Bogdan Kalus, Tomasz Dudkiewicz, Magdalena Kumorek, Magdalena Górska, Agnieszka Więdłocha, Marek Kalita, Paweł Ławrynowicz, Antoni Pawlicki, Mariusz Benoit, Jerzy Radziwiłowicz, po raz pierwszy na naszym festiwalu, Mariusz Benoit również, Bartłomiej Bobrowski, Cezary Kosiński, również po raz pierwszy na festiwalu, Tomasz Schimscheiner, Karolina Glinka, Jan Butruk, Andrzej Grabarczyk, Jacek Łuczak i wielu, wielu innych. W głowie może się zakręcić od myślę, nazwisk. Gościć będziemy tak renomowane teatry, jak w tym roku Teatr Narodowy z Warszawy. To dla nas naprawdę ogromny zaszczyt i powód do dumy. Teatry Polonia, Kamienica, Kwadrat, Muzyczny, Roma czy Kompania Teatralna także z Warszawy. Wrocławski Teatr Formy, Poznański Teatr Ósmego Dnia, Teatr Lalek Rabcio z Rabki Zdroju. Swoje najnowsze produkcje pokażą też renomowane warszawskie agencje artystyczne Palma, Joanna Cywińska Produkcje, Wydział Produkcji Idea Art, Green Production Katarzyny Zielińskiej, Krakowska Agencja Artystyczna CDN oraz Agencja Artystyczna Certus w Częstochowie. Oczywiście oprócz nich swoje premiery zagrają nasze rodzime sceny amatorskie, Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu i Scena Teatralna przy Sokole w Starym Sączu. Przekrój gatunkowy, treściowy i formalny spektakli, jak wspomniałem na początku, bardzo szeroki. Od klasyki komediowo-farsowej, na przykład takie tytuły jak Kto tu zwariował, Oscar, Żona potrzebna od zaraz, Na boku, poprzez komedię współczesną z taką znutą refleksji i romantyzmu, Tam gdzie ty, Terapia dla par, Degustacja, komedię kryminalną i thriller komediowy, Pułapka i Pół na pół, poprzez satyrę społeczną, Takie mamy procedury, poprzez musical, tutaj Aniołki Mussoliniego z Teatru Roma w Warszawie, dramat namiętności, Żar z Teatru Polonia, komediodramat historyczny Kolacja na cztery ręce, spektakl familijny Trzy Świnki, alternatywny performance i Odpuść nam wszystkim, widowisko o Zuzannie Leśniak, Teatr Ruchu w plenerowym widowisku o księżnej Kindze, czyli myślę, że wszyscy mieszkańcy Starego Sącza powinni to zobaczyć. Taką mam nadzieję, że tak będzie. Po klasyczną wreszcie awangardę i tutaj dwa tytuły: Kafka, tekst Urywa się Teatru Ósmego Dnia i Czekając na Godota Teatru z Warszawy, Teatru Narodowego. Podstawowemu nurtowi prezentacji spektakli towarzyszyć będą, to już tak klasycznie można powiedzieć, też spotkania i rozmowy z artystami w ramach cyklu Scena bliżej widza. Wieczór artystyczny Sądeckie Diamenty z udziałem artystów pochodzących z Sądeczyzny, którzy zaczynali swoją przygodę teatralną na naszych amatorskich scenach. Myślę, że to będzie bardzo sentymentalne i niezwykłe spotkanie. Jubileuszowa wystawa fotografii Jerzego Cebuli, Andrzeja Ramsa i Daniela Janiszyna, na poczet której swoich podwoi użyczy nam na cały miesiąc IMO Galeria w Starym Sączu. Oraz promocja wydawnictw dokumentujących 30 lat historii jesiennego festiwalu teatralnego, czyli obszernego albumu fotografii oraz zbiór 30 rozmów z artystami przeprowadzonych rozmów w trakcie poprzednich edycji festiwalowych. To oczywiście w takim, można powiedzieć, dużym skrócie, ponieważ wszystkie szczegółowe informacje o festiwalu, o samych również spektaklach, będziecie Państwo mogli przeczytać, zobaczyć. One się będą ukazywać wkrótce już na stronie festiwalowej i na naszym Facebooku.
12: To będzie pod wieloma względami rekordowy festiwal. On ma rekordowy budżet. Wynika to z tego, że udało nam się pozyskać kilka dofinansowań. Nasi główni mecenasi zostali już wspomnieni, to jest zarówno Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, jak również nasz lokalny samorząd, jak powiat nowosądecki. Także pod wszelkimi względami będzie to rekordowa edycja. Ilość spektakli, ich różnorodność, to jest skala organizacyjna, ilość tych wydarzeń towarzyszących. Pewno mediom nasuwa się takie pytanie, w związku z czym zapewnie z takim wielkim budżetem Centrum Kultury zarobi tutaj olbrzymie pieniądze. To też od razu chciałem powiedzieć, że cała impreza jest skonstruowana w ten sposób, że ona jest imprezą niedochodową. Tutaj nie chodzi o to, żeby Centrum Kultury zarabiało na tym pieniądze. Wszystkie środki z biletów, jak i również środki od sponsorów są zbierane na to, żeby ten festiwal mógł mieć taką formę i taką rangę, na jaką zasłużył. I rzeczywiście wielkie podziękowania należą się w tym wypadku naszemu zespołowi, bo Marto nikt tutaj jeszcze ani Januszu, ani Kasiu wam nie podziękował. To jest olbrzymia praca, całoroczna.
1: Mówił Wojciech Knapik, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu. Nie tylko wygodna i bezpieczna, ale też ładna. Taka jest po remoncie wisząca kładka nad Dunajcem, która łączy Witowice Dolne i Tropie. Z kładki mogą korzystać lokalni mieszkańcy, ale też turyści i rowerzyści.
13: Do przejazdu, bo trzeba by naokoło jechać, jakby ktoś chciał przejechać.
14: Kładka z pewnością ułatwi nam tutaj transport między tymi dwoma odcinkami rzeki. My tak co roku przynajmniej staramy się raz wybrać z uczniami Szkoły Podstawowej w Witowicach Dolnych na taką wycieczkę tutaj krajoznawczą wokół właśnie tych miejscowości. Fajna rzecz, fajna atrakcja, fajnie, że zostało to, ta kładka została wyremontowana. Będzie służyła na pewno mieszkańcom, będzie służyła nam. No i miejmy nadzieję, że w takim dobrym stanie, jak jest dzisiaj, zostanie na długie, długie lata.
15: Skraca drogę tutaj z Różnowa do Tropia. Wygodniej będzie.
16: Kładka, tak jak wspominałem tam przy otwarciu, pierwsza już w 70-tych latach, w 1970 roku już tutaj była taka kładka, tylko że kładka mało stabilna, niezbyt bezpieczna do korzystania. I w roku 1984 rozpoczęła się budowa tej kładki właśnie, która teraz w tym miejscu się znajduje. W większości wykonana w czynie społecznym przez mieszkańców z inicjatywy byłego już świętej pamięci wieloletniego radnego i sołtysa Witowic Dolnych, pana Gerarda Piwowara, jego brata obecnego tu z nami dzisiaj, pana Czesława, jak i byłego sekretarza w tych czasach gminy, a późniejszego wójta, pana świętej pamięci Kazimierza Ciaracha. Większość prac wykonanych zostało w czynie społecznym. Mieszkańcy się bardzo mocno w to zaangażowali. Problem dojazdu tutaj do... Dzisiaj, kiedy w każdym domu jest kilka samochodów, myślę, że to nie jest taki duży problem, ale w tamtych czasach był to duży problem, ponieważ ta trasa w koło z Witowic do Tropia, do kościoła parafialnego, do której to parafii Witowice Dolne i Górne należą, to jest ponad 10 kilometrów. To bardzo mocno skróciło ten czas i drogę, jeśli chodzi o dostęp do kościoła parafialnego, i to była główna przyczyna tej właśnie inicjatywy, aby taką kładkę wybudować. Przez wiele lat narażona była, jak wiemy doskonale, na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne i ta jakaś degradacja jej z czasem postępowała i w końcu podjęliśmy taką decyzję, żeby przystąpić do takiego kompleksowego remontu tej kładki. To też zostało wykonane. Zdawaliśmy sobie sprawę, że koszt nie będzie mały. Udało się na poziomie 85% pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich Małopolski poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i za to tutaj słowa podziękowania do Zarządu Województwa, do Departamentu Funduszy Europejskich na czele z panem dyrektorem Pawłem Knapczykiem, ale także do tych osób, które nam pomogły w tych zabiegach o pozyskanie tego dofinansowania, które już tam przy otwarciu wymieniałem, czyli radni sejmiku, pan Jan Duda, pan Stanisław Pasoń czy pan poseł Patryk Wicher. Determinacja, żeby to zrobić, była duża. Faktycznie stan tej kładki budził
17: duże zastrzeżenia i nie była ona do końca bezpieczna i to przyświecało głównie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tej kładki. To nam się udało zrobić. Czas był faktycznie krótki, bo praktycznie od połowy marca do końca maja, czyli około 2,5 miesiąca realizacja, ale firma, no muszę przyznać, trafił się dobry wykonawca, który wywiązał się z tych wszystkich zobowiązań zawartych w umowie. Sfinalizowaliśmy to przedsięwzięcie i dzisiaj jesteśmy tu w tym miejscu, by ją uroczyście otworzyć i przekazać do użytkowania. Wymienione zostały, cały podest jest nowy, wymieniony łącznie z podbudową tego podestu. Wykonane są po części te nowe podejścia czy najazd z tamtej strony.
1: Kładka stała się też częścią planu filmowego. To właśnie na tym charakterystycznym mostku kręcono sceny do dramatu Twarz z 2018 roku, który wyreżyserowała Małgorzata Szumowska.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rajduch, zapraszam. Jest zielone światło do zmiany nazwy Akademii Nauk Stosowanych. Senat uczelni zarekomendował nową nazwę Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi.
2: W związku z otrzymaniem kategorii B+ w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse, Akademia Nauk Stosowanych w Sączu staje się pełnoskalową akademią, pełnoskalową uczelnią akademicką. To uprawnia nas na wielu obszarach, natomiast jedną z takich uprawnień jest możliwość zmiany nazwy, w której zgodnie z ustawą pojawi się wyraz Akademia. Podjęliśmy stosowne działania i w związku z tym ostatnie obrady Senatu pozwoliły na wyartykułowanie nazwy Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi w Nowym Sączu. To jest nazwa pełna, natomiast w przestrzeni publicznej będziemy posługiwać się Akademią Sądecką. W związku z tym, że ten proces legislacyjny jest dosyć długi, w dniu wczorajszym wystąpiliśmy do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana doktora Marcina Kulaska, z wnioskiem o zmianę uczelni. Wiemy, jak to odbywało się w poprzednich latach w przypadku kolejnych akademii, które otrzymywały kategorię naukową. Jest to procedowane przez Sejm w formie ustawy, więc w związku z tym, że ta zmiana, aby nam nie zakłóciła roku akademickiego, który rozpoczynamy w dniu 2 października, wystąpiłem do ministra z wnioskiem, aby ta nowa nazwa zaczęła funkcjonować w nowym roku akademickim od 1 października, roku akademickiego 2007-2008. Tak, oczywiście zmiana nazwy uczelni pociągnie za sobą może nie tyle koszty, ale zmiany wizualne, ponieważ pojawi się nowe logo uczelni, pojawią się nowe oznaczenia na budynkach. No i kolejnym jakby wyzwaniem po zmianie statusu uczelni i nazwy będzie powołanie Rady Dyscypliny Naukowej w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, co pozwoli w najbliższych latach na nadawanie stopnia doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Dobrze. No. Więc szanowni Państwo, podobnie jak większość uczelni w kraju, ta rekrutacja była rekrutacją bardzo dobrą. Na dzień dzisiejszy z dniem 1 października rozpocznie studiowanie ponad 3700 studentów. Jest to też duże wyzwanie dla uczelni logistyczne. Niemniej jednak wszystkie te zagadnienia są pod kontrolą i tutaj zapewnimy maksymalnie właściwy poziom kształcenia dla naszych studentów.
1: Mówił rektor uczelni Józef Ciuła. Małopolanie wzięli sprawy we własne ręce. Blisko 500 000 osób zagłosowało w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Wśród zwycięskich projektów znalazły się 33 zadania sportowe, 8 kulturalnych i jedno z zakresu ochrony zdrowia. Jednym z zadań jest wsparcie zespołu Zagórzańska Siła z regionu limanowskiego.
3: Startowaliśmy jakby w 9. edycji budżetu obywatelskiego. Terawciak Hubert, kierownik zespołu Zagórzańska Siła. Napisaliśmy go razem z rodzicami z naszego zespołu. Projekt właśnie, w którym to umieściliśmy jakby pomysł, a zarazem koszty tak na realizację działań związanych właśnie z zespołem. Przede wszystkim zakup instrumentów, strojów, bo jest to nam bardzo potrzebne. Są to elementy bardzo kosztowne dla dzieci w dzisiejszym czasie. No też jest to bardzo potrzebne, aby był sprzęt odpowiedni, strój odpowiedni, zgodny jakby z regionem, gdzie w samej nazwie mamy jakby Zagórzańska Siła. Dbałość o ten właśnie strój Zagórzański, o jego detal i po prostu, no żeby to był naprawdę strój taki jak ma być. To jest ogólnie jakby koszt 250 tysięcy. W tych kosztach właśnie mamy zawarte jakby działania stricte zakupowe, tak, w postaci właśnie strojów, instrumentów, ale również jakby podyktowane koszty pokryciem kosztów instruktorów nauki gry, tańca, śpiewu. Jest to wielka szansa, gdyż działamy już jakby 2 lata pod nazwą Zagórzańska Siła. No i niestety, no dziś bez tych pieniędzy jest bardzo ciężko, tak. Może jest talent, może są osoby i siła, co nieraz daje dużo więcej jak te pieniądze, nie? jednakże właśnie jakby ten taki zaszczyt gotówki byłby dla nas po prostu no, dużym krokiem naprzód w rozwoju naszego zespołu.
4: Jak zawsze budżet obywatelski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców województwa. W sumie ponad 450 tysięcy osób wzięło udział w tej edycji. To jest ponad 850 tysięcy głosów, jakie zostały oddane na zadania Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Oczywiście wybór był bardzo duży zadań i to z różnych dziedzin. Był sport, edukacja, kultura, zdrowie, integracja. Natomiast wybraliśmy 42 zwycięskie zadania. 10 zadań jest na skalę ogólnowojewódzką i 32 to są zadania regionalne. W sumie 16 milionów złotych, 8 milionów na działania wojewódzkie, ogólnowojewódzkie i 8 milionów na działania regionalne. Myślę, że to ważne, żeby budżet obywatelski organizować i też przeprowadzać, bo okazuje się, że nasz budżet cieszy się dużą popularnością. Możemy się poszczycić tym, że to jest najpopularniejszy budżet na skalę całego kraju. To znaczy, żaden budżet nie zbiera tyle głosów jak nasz, a to świadczy o tym, że dla mieszkańców województwa jest to bardzo ważne i też chcą decydować, na jakie zadania można te głosy oddawać. W tym roku dominuje sport, ale jest też kultura, jest zadanie ze zdrowia. Tak naprawdę to odpowiada na te potrzeby, które oczekują mieszkańców i cieszę się, że w 2027 będziemy mogli te zadania realizować. Ponadto inaugurujemy 10. edycję budżetu obywatelskiego. 16 milionów złotych przeznaczamy tak jak do tej pory, natomiast mamy pewne zmiany w regulaminie, bo też osoby, które biorą udział w naszym budżecie, zgłaszały nam to, że na przykład w działaniach ogólnoregionalnych chciałyby mieć możliwość zakupów inwestycyjnych, czyli na przykład wybudowanie chodnika, zrobienie oświetlenia, zakup strojów regionalnych, czy też instrumentów muzycznych i dopuściliśmy taką możliwość. Można uzyskać 250 tysięcy złotych, z czego do 50 tysięcy złotych można przeznaczyć właśnie na te zakupy. Więc myślę, że to jest takie wyjście naprzeciw też mieszkańcom i też zachęcenie ich do tego, żeby brali udział w budżecie obywatelskim, bo oprócz tych działań miękkich również promujemy właśnie te działania inwestycyjne.
1: Zgłoszenia do 10. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego można składać od 1 do 30 października. Nowe pomieszczenia dla wolontariuszy i pomocy potrzebującym zyskało Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Będą się tu spotykać koordynatorzy i wolontariusze z ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Mówi Marcin Kałużny z Sursum Corda.
5: Bardzo się cieszymy, że możemy witać dzisiaj tylu uśmiechniętych gości w bramach Stowarzyszenia Sursum Corda. Mamy dzień otwarty. Splotło się kilka zdarzeń, bo dzisiaj pojawił się raport Stowarzyszenia Klon Jawor, ogólnopolskiego badania, czy Polacy ufają organizacjom pozarządowym. Wynik jest bardzo obiecujący i dobry. 65% Polaków ufa organizacjom pozarządowym, ale okazuje się, że blisko połowa nie zna organizacji pozarządowych, nie do końca wie, na czym polega ich praca, zaangażowanie i codzienność, więc dzisiejsze spotkanie to m.in. okazja do tego, żeby powiedzieć, jak działamy, żeby pokazać, w jakich warunkach pracujemy, no ale też świętować otwarcie nowej przestrzeni, nowej powierzchni, która ma służyć wolontariuszom, którzy realizują mnóstwo inicjatyw i działań. O szczegółach, co czeka wolontariuszy, do czego zapraszamy, jakie programy są u nas realizowane, oddam głos koordynatorom.
6: Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witamy. Pan Marcin wprowadził taki temat nam bardzo bliski, wolontariatu, bo ten wolontariat już realizujemy od ponad 25 lat i w tym roku udało nam się uruchomić znowu nową przestrzeń, taką społeczną, na te działania społeczne związane z wolontariatem, z seniorami, z młodymi, z dorosłymi, z seniorami, wolontariuszami. Jest to przestrzeń, którą chcemy zagospodarować do takiej już mrówczej pracy, ale i taka przestrzeń, gdzie jest miejsce na spotkania, na realizację różnych projektów, różnych działań. Dzisiaj, tak jak już było powiedziane, mamy taki dzień otwarty, można zobaczyć, co robimy i podzielić się chcemy tym, co działamy, jak działamy i co w tej naszej przestrzeni się dzieje na co dzień, więc o tym chcemy dzisiaj.
7: Ja chciałam podkreślić przede wszystkim, że rok bieżący, 26, został ogłoszony przez organizację ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu i świętujemy też w tym roku go pod hasłem Każdy gest ma znaczenie. Chcemy to podkreślić, ponieważ każde zaangażowanie osób, czy to młodszych, czy troszkę starszych, Jest potrzebne do tego, żeby budować tą społeczność naszą lokalną, żeby wspierać, żeby się angażować, żeby też pomagać innym. Co robimy? I to jest właśnie dobre pytanie, na które można bardzo szeroko odpowiedzieć. Mianowicie, mamy szereg projektów wolontariackich, mianowicie prowadzimy aktualnie 10 takich projektów społecznych, dodatkowo 3 kończymy w tym momencie. Są to projekty, które polegają na takim wsparciu wolontariuszy, na wsparciu koordynatorów wolontariatu i na takim społecznym zaangażowaniu się. Mamy projekty, które są skierowane, są to projekty typowo szkoleniowe. Na przykład w niedługim czasie można też śledzić naszą stronę internetową, profile w mediach społecznościowych. Będziemy organizować szkolenia z angażowania wolontariuszy do działań społecznych, z praw i obowiązków, z aspektów prawnych wolontariatu. Przed nami Festiwal Wolontariatu, który odbędzie się 20 października w Krakowie, na który już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy. Aktualnie prowadzimy też taki konkurs dotyczący projektora młodzieżowego. Dajemy pieniądze grupom szkolnym, grupom młodzieżowym na realizację ich autorskich działań. Są to działania, które oni mogą realizować na terenie szkoły, działania, które mogą realizować na terenie swoich społeczności lokalnych. 1500 zł można otrzymać na to działanie. Do początku października, do 7 października przyjmujemy zgłoszenia. Ważne jest też to, że aktualnie trwa nabór w konkursie na wolontariusza i na koordynatora roku Korpusu Solidarności. My tutaj w województwie małopolskim mamy ten zaszczyt i przyjemność ze względu na to, że jesteśmy operatorem też takiego dużego projektu, rozstrzygać i koordynować ten konkurs. Wybieramy wolontariusza, koordynatora roku, czyli osoby najbardziej zaangażowane. Te zgłoszenia później przekazujemy do Warszawy i później jest wybierany laureat ogólnopolski.
6: Ale myślę, że najważniejsze jest przede wszystkim to, że szukamy wolontariuszy. Tych, którzy chcieliby się zaangażować, chcieliby przyjść do nas i działać, i robić coś, tak? Bo oprócz tego, że realizujemy projekty, to zapraszamy wolontariuszy i do tych programów typowo takich senioralnych. W tej chwili ruszyliśmy z programem Kart Dobra i szukamy wolontariuszy, którzy nas wesprzą w tym działaniu. I tutaj naprawdę wiek już nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To mogą być młodzi, mogą być dorosłe osoby, mogą być pracujące, mogą być seniorzy, bo też seniorów wolontariusze mamy, którzy nas wspierają, więc tą przestrzeń i to, co robimy, robimy po to, żeby coś się dobrego zadziewało, bo pomoc ma moc, więc pomagamy my i chcemy tą pomocą się dzielić też z innymi, więc przede wszystkim zapraszamy. Myślę, że dzisiaj jest taki fajny dzień, gdzie można zobaczyć, jak pracujemy, jaka jest ta przestrzeń, jakie mamy możliwości, do czego zapraszamy. Dzisiaj są też wolontariusze, którzy też nam pomagają na co dzień w tej mrówczej pracy, więc to też pod tym kątem widzimy się ze wszystkimi. Te przestrzenie, które mamy, to jest część biurowa, która się pojawiła, że mamy taką swobodną przestrzeń dla siebie, tak, jako pracowników, ale też mamy taką przestrzeń, gdzie można wypić kawę, można w dyskretny sposób porozmawiać, bo z różnymi tematami przychodzą do nas seniorzy, ale nie tylko seniorzy, bo młodzi, dorośli też przychodzą, też mają swoje sprawy, o których chcą porozmawiać, podzielić się, więc mamy tą przestrzeń taką, żeby porozmawiać, spotkać się, też się przeszkolić, też skorzystać po prostu z tego miejsca i na to jesteśmy otwarci, żeby też w taki sposób niekonwencjonalny też się spotykać z drugim człowiekiem.
8: Tam był dawniej magazyn.
6: Tak, tu była część taka magazynowa, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, to nie znaczy, żeśmy ją zamknęli, dalej mamy wypożyczalnię, istnieje troszkę w innej formie, ale wyremontowaliśmy po to miejsce, żeby ono dalej służyło. To, co otwieraliśmy, ten dom młodych na strychu naszego stowarzyszenia dalej funkcjonuje, tam dzisiaj się odbywają szkolenia, bo zapraszaliśmy na szkolenia. Uczymy się z animacji, z malowania twarzy, z balonów. Pojawiły się nasze szkolne kluby wolontariatu, bo to są takie umiejętności, które bardzo często są potrzebne w szkołach, więc ta przestrzeń dla wolontariuszy jest nadal. Natomiast tutaj na parterze mamy tą przestrzeń taką trochę inną, spokojniejszą, cichszą, bardziej do takich rozmów i spotkań przy kawie z dorosłymi z seniorami, bo oni takiego wsparcia też dużo potrzebują.
8: Dla seniorów prowadzimy 3 programy, wszystkie realizowane są, 2, przepraszam, na razie, wszystkie realizowane są w ramach partnerstwa z Fundacją Biedronki. Pierwszy program już działa, nazywa się on Poczta Obiadowa, realizujemy go od 1 czerwca bieżącego roku do 31 maja. Polega on na tym, że dowozimy seniorom 3 razy w tygodniu posiłki, zupę i drugie danie. Drugi program, który realizujemy i tutaj bym troszkę więcej chciała powiedzieć, dlatego że ten program to Karta Dobra i aktualnie prowadzimy nabór do Karty Dobra zarówno dla wolontariuszy, którzy chcą nas wesprzeć w odwiedzaniu tych seniorów, jak i dla seniorów, którzy takiej pomocy od nas potrzebują. Jest to program, który polega na zapewnieniu seniorom kart przepłaconych do sklepów. Karty doładowują się kwotą 230 zł i seniorzy mogą je wykorzystywać od 1 października do 31 lipca. Dlatego jeszcze raz zapraszam zarówno seniorów, którzy potrzebują takiej pomocy, jak i wolontariuszy, którzy chcą nam pomóc. A trzeci program, o którym wspomniałam, złożyliśmy dopiero wniosek na ten program. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to mamy nadzieję, że będziemy go mogli realizować. Polega on na wsparciu seniorów w takiej najtrudniejszej sytuacji i polega w bardzo dużym skrócie. Myślę, że więcej Państwu będziemy mogli powiedzieć, jak już uda nam się ten program zdobyć. Polega na remontowaniu pomieszczeń w domach seniorów, przystosowywaniu do ich potrzeb, ułatwianiu w codziennym funkcjonowaniu, ale też zakupu takich najbardziej potrzebnych sprzętów medycznych i rehabilitacyjnych, ale o tym już może, mam nadzieję, spotkamy się kiedy indziej i porozmawiamy trochę szerzej. Tak, głównie są to projekty realizowane na terenie tutaj miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. W przypadku poczty obiadowej, no to tutaj skupiamy się głównie na terenach Nowego Sącza, Starego Sącza i Grybowa oraz takich najbliższych miejscowości. Jeżeli chodzi o program Karta Dobra, no to tutaj też Nowy Sącz, powiat nowosądecki, ale też w wyjątkowych sytuacjach może to być teren województwa małopolskiego. A jeżeli o program ten, o którym Państwu wspomniałam, Naprawiamy Codzienność, no to będzie to program, który jest też realizowany tutaj na terenie powiatu i miasta. Bardzo jest, mamy tutaj cały czas, tak jak w przypadku teraz rekrutacji do programu Karty Dobra, mamy bardzo dużo wizyt seniorów, którzy nas pytają o programy, które realizujemy. Mamy bardzo dużo wizyt wolontariuszy, których zapraszamy. Mam nadzieję, że ten dzień otwarty to będzie tylko początek i będziemy się widywać z nimi częściej u nas, więc był on bardzo potrzebny. Jest też, uważam, przystosowany tutaj do osób starszych, bo można, nie ma żadnych schodów, więc też zapraszamy zawsze i wszystko wytłumaczymy i bardzo chętnie porozmawiamy.
5: No i to, co jeszcze wydaje mi się byłoby obrazujące skalę działań i potrzeb, które mamy, bo taką podstawową barierą rozwojową dla Stowarzyszenia Surfing Corda jest, czy była do niedawna jeszcze, zbyt mała powierzchnia. Jeszcze by się przydało troszkę metrów kwadratowych i pewnie moglibyśmy w związku z tym szerzej i więcej działać. Natomiast no, radzimy sobie tutaj własnym sumptem w miarę naszych możliwości. Też remont był możliwy dzięki środkom z 1,5% podatku i to też wielki ukłon względem wszystkich tych, którzy się decydują wspierać nas finansowo, bo to są inwestycje, które trzeba później sfinansować. Właśnie taka możliwość się pojawiła z tych środków. Natomiast pod opieką stowarzyszenia jest blisko 800 seniorów, więc to pokazuje skalę chociażby odwiedzin. Łatwo sobie wyobrazić, że te osoby chcą gdzieś usiąść, gdzieś porozmawiać. Dziewczyny, które realizują programy, nasze koordynatorki, które przed chwileczką się wypowiedziały, też chcieliśmy stworzyć im godne warunki do pracy. Więc cieszymy się, że przy takim wsparciu społecznym, publicznym mogliśmy tę przestrzeń uruchomić. To powiększa i poszerza nasze możliwości działań pomocowych.
1: Stowarzyszenie Sursum Corda działa w Nowym Sączu przy ulicy Świętej Małgorzaty. Są najlepsi w Małopolsce, teraz powalczą o tytuł Mistrza Polski. Uczniowie klas mundurowych zespołu szkół nr 2 z Nowego Sącza jadą na ogólnopolski przegląd musztry klas mundurowych do Szczytna.
9: Nikodem Szot,
10: Adam Szczepanik,
11: Jakub Toczek. Jedziemy reprezentować Szczytnie na 3 dni. Będzie to dla nas dość ciekawym wyzwaniem, ale już raz mieliśmy do czynienia z takimi rzeczami. Zmierzyliśmy się na szczeblu ogólnopolskim. Daliśmy radę.
12: A na tych zawodach wojewódzkich z czym musieliście się zmierzyć?
13: Znaczy, większych trudności raczej nie mieliśmy. Głównie tutaj są dla nas jest do poprawy, no to nasze błędy, które tam gdzieś wynikały w trakcie robienia pokazu. I teraz na tej przerwie pomiędzy wojewódzkimi a ogólnopolskimi zawodami będziemy te elementy dopracowywać, żeby już na ogólnopolskich zawodach było wszystko dobrze.
12: Czyli konkretnie co musicie dopracować?
13: Tam elementy, głównie jeśli chodzi o równość w niektórych elementach, równe wykonywanie ich i tutaj w programie dowolnym tam niektóre elementy też związane z wykonywaniem tego jeszcze bardziej równo i doszlifowanie głównie tego pokazu.
12: A co w ogóle czujecie, będąc tymi najlepszymi w Małopolsce?
13: No na pewno to jest duma dla nas i też cieszymy się, że nasz ogrom pracy, który wkładamy w to, żeby jeździć na te zawody i dumnie reprezentować naszą szkołę, no że jest dla nas to nagroda ogromna, że wygraliśmy i ten wkład nasz został wynagrodzony w ten sposób.
9: Również czuję dumę, że mogę reprezentować moją szkołę, do której chodzę już 4 lata na etapie wojewódzkim i teraz będzie na etapie ogólnopolskim. Z mojej perspektywy to są łatwe elementy, chodzi bardziej o ten program obowiązkowy, w którym się dostaje kartkę z zadaniami i generalnie chodzi o, tak jak kolega powiedział, równość wykonywania i tak, ja jako dowódca składam meldunek przewodniczącemu jury i losujemy zestaw zadań, który składa się z, zestaw składa się z 10 zadań. Generalnie musimy znać cały regulamin musztry i każde zadanie mieć w małym palcu. A do poprawy, tak jak mówię, te takie minimalne rzeczy w kwestii na przykład równania zwrotów.
11: Trenujemy bardzo często, jak na przykład skończymy lekcję, zbieramy się wszyscy i trenujemy. W dni mundurowe robimy taki dłuższy trening, takie typowo przymiarki, gdy trzeba coś doszyć do munduru, gdy trzeba coś poprawić w nim. Trenujemy już długo, bo przygotujemy się od czerwca, od maja tamtego roku szkolnego, a tego kalendarzowego, a musztru już ćwiczymy zasadniczo od pierwszej klasy.
12: Czego uczy musztra?
13: No na pewno dyscyplinę. No i najważniejsze, czyli słuchania dowódcy, bo to on jednak wydaje komendy. I tak jaka komenda jest, tak jest wykonanie. Czyli jeśli jest dobrze wydana komenda, wszyscy dobrze ją usłyszą, to na pewno będzie ona dobrze wykonana i na pewno równo, co jest w tym najważniejsze.
12: Bywają takie dni, takie momenty, że no, trochę się nie chce ćwiczyć, a jednak na ten trening trzeba podejść?
13: No jest tak, ale wtedy to najważniejsze jest motywowanie siebie nawzajem, żeby po prostu każdy na tym treningu był i robił jak najlepiej, żeby to po prostu wszystko dograć i było idealnie dograne na zawody.
12: Do czego wam życzyć w takim razie?
9: Równości na zawodach i tyle, żeby nas stres nie pokonał i będzie wszystko okej.
12: Dobra. Jeszcze jedno pytanie, ja sobie to tam wkleję, bo was jest 9, bierze udział, jeden rezerwowy. Powiedzcie mi, czy ile w ogóle wy trenujecie?
1: Mówili uczniowie. Zawody ruszają w poniedziałek, finał przeglądu potrwa kilka dni. Za nami międzynarodowa konferencja Open Mind, Otwarty Umysł. Zorganizowała ją Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza. W trakcie konferencji dyskutowano o nowych przestrzeniach w pedagogice i sztuce, a także o tym, jak wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji czy aplikacje do nauki i pracy z uczniami.
10: Ja nazywam się Magdalena Palacz, jestem wykładowcą w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki. W internecie mamy aktualnie mnóstwo aplikacji edukacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale warto zastanowić się nad tym, jaką przestrzeń dla aktywności twórczej one oferują. Większość z nich niestety bazuje tylko na zadaniach odtwórczych, a aktualnie kładziemy nacisk w edukacji na rozwijanie kreatywności, która jest jedną z kompetencji przyszłości. Rozwijanie kreatywności jest również postulowane w podstawie programowej, która weszła właśnie od 1 września, wśród kompetencji przekrojowych, które mają przygotować do podejmowania różnorodnych działań w środowisku szkolnym, a także poza nim.
12: A czy jeżeli mówimy o aplikacjach, to chodzi o aplikacje, które można ściągnąć na smartfonie, czy to są aplikacje komputerowe?
10: W swojej refleksji będę skupiała się na tych aplikacjach, które są wykorzystywane podczas zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, czyli też też te aplikacje mają być takim bodźcem, uzupełnieniem zajęć, jakimś inspiracją do łączenia technologii z różnymi formami pracy, ale też z pracą zespołową podejmowaną w klasie szkolnej. Chodzi tutaj o aplikacje, które oferują różne ćwiczenia i gry, które są tworzone też przez różnych nauczycieli, użytkowników internetu, dostosowane do tematu zajęć. Ja w swoim wystąpieniu będę chciała przedstawić te szablony, które umożliwiają tworzenie aplikacji twórczych, czyli nie tyle przekazywanie wiedzy, czy przyswajanie właśnie jej przez ucznia, ale także przekształcanie tych informacji. Nie tyle chodzi nam tutaj o sam ten proces, czego się też dziecko dowiedziało, ale chodzi nam tutaj o przebieg procesu myślowego, który się tutaj odbył, czyli czy dziecko eksperymentowało, czy uważnie obserwowało i przetwarzało te różne informacje, czy zadawało dociekliwe pytania, czy podawało alternatywne rozwiązania. Tego tutaj jest jeszcze wciąż za mało i trzeba by było rynek uzupełnić. Myślę, że jest to nieuniknione, ale też zgodnie z nową podstawą programową dążymy do tego, żeby jednak te kompetencje cyfrowe rozwijać poprzez takie celowe, odpowiedzialne, bezpieczne korzystanie. I tutaj właśnie jest to połączone z tym twórczym działaniem, żeby to był tylko takie było dopełnienie, taki bodziec do różnych działań, a nie taki cel sam w sobie, żeby to nie opierało się tylko właśnie na działaniu tej aplikacji, ale żeby to stanowiło ten bodziec do działania, do tych rzeczywistych działań w klasie, czyli czy też ruchowych, czy właśnie jakiejś pracy projektowej w grupach. To ma się właśnie łączyć ze sobą, uzupełniać, przenikać.
14: No, ja z przykrością muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o język mediów, to ja mam trochę zastrzeżeń do tego języka. Młodzi ludzie garną się do zawodu dziennikarskiego. Zawsze rekrutacja na dziennikarstwo jest 100%. Niby mają w programie zajęcia z kultury języka, z kreatywnego pisania, ale kiedy przychodzą do mediów, do portali internetowych, do redakcji radiowych albo telewizyjnych, to ja z przykrością stwierdzam, że ten język nie jest jeszcze idealny. Taka jedna rzecz, która mnie jako językoznawcę niepokoi, to jest to, że szczególnie dotyczy to prezenterów polityków, akcentowanie wypowiedzi pierwszych sylab wyrazów, kiedy chce się położyć nacisk na ten wyraz. Zamiast powiedzieć w przeszłości, ja słyszę, było to w przeszłości, czyli widać tutaj przenoszenie akcentu paroksytonicznego na akcent inicjalny. No i to jest duży problem. Nie wiem dlaczego, czy to jakaś moda, czy brak jakiejś refleksji. To nie jest tak źle z tym językiem od razu, żeby Państwo nie myśleli, że jestem krytykiem dla samego krytykanstwa. Bardzo dobrze, że młodzi ludzie chcą uprawiać ten zawód. Zawód ciekawy, który się trochę różni od zawodu na przykład księgowego.
15: Chodzi mi o taki język na przykład influencerów, osób, które... Jak to się mówi, są twórcami internetowymi.
14: Ja bym tutaj miał taką... Ja przepraszam, ale ja niestety jestem słaby w mediach społecznościowych i nie znam języka influencerów. Mogę się tylko domyśleć, że on nie jest idealny, chociaż mogę się mylić. I jeśli mogę tylko zachęcać influencerów do tego, żeby jednak ciągle doskonalili język, żeby czytali poradniki językowe, może żeby częściej zaglądali do słowników, to jest chyba konieczne.
12: A pedagodzy, jak to wygląda z językiem pedagogów? Osób, które mają kontakt z młodzieżą, z dziećmi, osób, które uczą?
14: No cóż, no teoretycznie należałoby wymagać o wiele więcej od nauczycieli, ponieważ no, będą kiedyś uczyć, prawda, młodzież, dzieci, młodzież. Ja prowadzę zajęcia tutaj u nas, w naszej Akademii Nauk Stosowanych, na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. I powiem szczerze, że że głównie studentki, bo one studiują, bardzo rzetelnie podchodzą do tego przedmiotu. Widać, że chcą się nauczyć coraz lepiej mówić i pisać po polsku i to mnie napawa optymizmem.
1: Mówił profesor ANS Maciej Malinowski. A my teraz zaglądamy do lasów, bo powoli rozkręca się sezon grzybowy. W najbliższych dniach może pojawić się więcej tych leśnych przysmaków, bo sprzyja pogoda. O tym, jak wybrać się na grzyby i jak mądrze korzystać z grzybobrania, mówi Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu.
12: Mamy sezon grzybowy, powoli te leśne przysmaki pojawiają się w naszych lasach na Sądecczyźnie, ale powiedzmy o tym, jak w ogóle zabrać się do tego grzybobrania.
16: Na pewno idziemy z koszykiem, bezwzględnie, proszę, żadnych worków, reklamówek. Grzyby tam wkładane podczas naszego grzybobrania, one się zaparzają i może się tak zdarzyć, że nawet jadalne grzyby, które będziemy nosić chwilę, godzinę, dwie czy kilkanaście godzin, bo różnie grzybobranie trwa, one się tam zaparzą i mogą przejąć od reklamówek toksyczne składniki i po prostu będą również niebezpieczne dla naszego organizmu. Dlatego ważne to jest, aby to grzybobranie odbywało się przy użyciu koszyków, łubianek, czegoś, co jest właśnie naturalnym opakowaniem.
12: Grzyba wykręcamy czy wycinamy?
16: Ja wykręcam. Są szkoły, że wycinamy. Ale jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli są to nasze pierwsze grzybobrania, nie znamy się bardzo na grzybach. Musimy go wykręcić. Dlaczego? Ponieważ grzyb w całości oglądany, wtedy mamy pewność co do identyfikacji. Ponieważ są gatunki, które na samym dole, tak jak muchomory, mają bulwę. Ta bulwa jest w pochwie. Jeżeli my grzyba utniemy, to może się tak zdarzyć, że będzie trudność w jego identyfikacji. Także ja wykręcam, są szkoły, że ucinamy, wykręcam i siłkę przysypuję liśćmi.
12: Jakie grzyby zbieramy?
16: Zbieramy grzyby, jeżeli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, zbierajmy grzyby rurkowe, czyli te, które od spodu mają taką siateczkę, podusie, różnie to mówimy. Ponieważ wśród nich nie ma grzybów śmiertelnie trujących. Natomiast jeżeli chodzi o grzyby blaszkowe, no tutaj takim niestety grzybem najbardziej trującym jest muchomor stromotnikowy, którego bardzo niewielka ilość wystarczy do nawet i niestety do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a nawet może doprowadzić do śmierci. Jeżeli jesteśmy początkujący, weźmy towarzystwo, kogoś, kto zna się na grzybach, kto zbiera grzyby. Natomiast jeżeli mamy w ogóle jakiekolwiek wątpliwości, u nas w powiatowej stacji w czasie trwania sezonu grzybowego udzielamy takich korepetycji, nazwijmy to tak, bo to są też właśnie działania edukacyjne. I między innymi właśnie oceniamy, identyfikujemy grzyby, czy one są jadalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.
12: Czyli rozumiem, że po takim grzybobraniu można przyjść do Was i pokazać część swoich zbiorów. Może nie wszystkie, bo jeżeli ktoś ma duży kosz i kilka kilogramów, to podejrzewam, że nikt nie będzie sprawdzał każdego grzyba.
16: Dobrze pan redaktor zaznaczył. Może te, które faktycznie, co do których mają państwo wątpliwości. Natomiast nie, zdarzały się osoby, które przychodziły z pełnymi koszykami. My to po prostu segregujemy. Jest nas tu 6 osób w tej chwili. Parę osób nabyło właśnie uprawnienia klasyfikatora grzybów. Także służymy pomocą. I trzeba z tej pomocy korzystać.
12: A czy możemy korzystać z pomocy sztucznej inteligencji podczas grzybobrania?
16: Ja myślę, że nie idźmy tą drogą póki co. No sztuczna inteligencja jeszcze, ja bym była ostrożna. Myślę, że oko ludzkie jest chyba, nie wiem, ważniejsze, lepsze. Człowiek jednak jest póki co wyższy od sztucznej inteligencji. Nie idźmy tą drogą. Myślę, że lepszym będzie dobry atlas, lepszym będzie aplikacja na telefon komórkowy, choć Tu też trzeba zwrócić uwagę, bo grzyby, wie pan, jeżeli one rosną w różnych miejscach, różne nasłonecznienie, w różnym otoczeniu, one mogą troszkę się różnić od tych, które mamy w atlasie. Dlatego apeluję, że jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, zresztą to jest dekalog grzybiarza, nie mam pewności stuprocentowej, nie zbieram grzyba. Jeżeli mam wątpliwość, my jako powiatowa stacja w Nowym Sączu, zresztą w całej Polsce stacje sanitarne takie dyżury pełnią i oceniają, właśnie identyfikują grzyby.
12: To jest bezpłatna pomoc.
16: Tak, bezpłatna pomoc.
12: Trzeba się jakoś wcześniej umawiać?
16: Wie pan co, może dobrze by było, jeżeli mamy na przykład tych grzybów bardzo dużo, albo jedziemy z daleka, to dobrze by było, nie wiem, gdzieś z Muszyny, z Krynicy, szkoda czasu, ale zwykle jest tak, że jest jedna, dwie osoby, która tej oceny dokona.
12: Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas grzybobrania?
16: No na to na pewno, jak jesteśmy ubrani. Na to, kto z nami jest. Jeśli chodzi o ubranie, ubierzmy się, że tak powiem, w pełni, czyli długie spodnie, wysokie skarpety, buty nawet wysokie, jakaś bluza od dresu. Dlaczego? Ponieważ dobrze wiemy, teraz kleszcze są wszędobylskie i faktycznie możemy wrócić z takim towarzystwem z grzybobrania, a jeśli faktycznie już wrócimy, to obejrzyjmy się dokładnie. No kleszcze, wiadomo, zapalenie mózgu, no jest to przykra sprawa. Są oczywiście szczepienia w tym kierunku i my zachęcamy do tych szczepień. Natomiast no, lepiej zapobiegać i ubrać się lepiej. Możemy oczywiście użyć różnego rodzaju repelentów, czyli tych sprayów do pryskania. Na pewno to w jakimś tam stopniu pomoże. Jeśli chodzi o towarzystwo w lesie, patrzmy na dzieci. Jeżeli wybieramy się do lasu z dziećmi, zobaczmy, co dzieci robią, zwłaszcza te mniejsze, ponieważ one bardzo często do buzi wkładają różne rzeczy. No, na przykład muchomor czerwony jest bardzo taki urokliwy, prawda? Bo on jest taki jak z książeczki, czerwony z kropeczkami. No, żeby tutaj nie było jakiegoś nieszczęścia. No co jeszcze? Uważam, że na grzyby niekoniecznie musimy iść o 5 rano. Możemy iść i po południu. To jest wspaniała wyprawa, że tak powiem, odpoczynek dla głowy po pracy i też z lasu możemy przynieść niezłe łupy. Uznaję taką zasadę, że każdy grzyb jest dla kogoś. To nie jest tak. Pójdzie 10 osób, a 11 za nimi i też znajdzie. To wszystko zależy, z której strony patrzymy na ściółkę, na podłoże, jak słońce pada, rano jest inaczej, po południu jest inaczej. Jeżeli jest wysyp, a na taki czekamy póki co, bo grzyby są. Faktycznie w niedzielę byłam, niedużo, ale przyniosłam prawdziwków, parę na sosik, jednego koźlarza czerwonego. Natomiast czekamy, myślę, że będzie, bo zaczyna się ciepło, troszkę popadało i warunki zaczynają być fajne dla grzybów. Natomiast no ja, jeżeli ktoś nie ma urlopu na przykład, to polecam absolutnie po południu.
12: W lasach na Sądecczyźnie jest dużo takich miejsc, gdzie te grzyby rosną. Czy my możemy się dosłownie wszędzie wybrać? Jak pani myśli, czy te grzyby są wszędzie, czy trzeba jechać faktycznie gdzieś daleko, gdzieś w rejon, nie wiem, Piwnicznej, Muszyny, Krynicy, żeby przywieźć cały kosz?
16: Ja zbieram teren gminy Gródek nad Dunajcem, Korzenna i Grybów. Pan wymienił te drugie strony. Myślę, że jeżeli jest jakiś większy las, to grzyba znajdziemy. One są wszędobylskie. Pewnie, że tak, że nie będą rosły na chodniku, oczywiście. Ale musimy ten kawałeczek gdzieś poza Sącz jechać do lasu, żeby je zebrać.
1: Mówiła Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu. Wyróżnia najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, szlaki oraz atrakcje regionu. Konkurs turystyczny Skarby Małopolski. Można już głosować na swojego faworyta w 6 kategoriach. Jest z czego wybierać, bo w tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 propozycji. A wszystkie można znaleźć na stronie internetowej.
17: Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Turystyczne Skarby Małopolski to jest sposób na trochę taką aktywizację samorządów, ale też gestorów operatorów turystyki na pokazanie atrakcyjności i zmobilizowanie też mieszkańców i naszych gości, którzy odwiedzili Małopolskę, do głosowania, no i też oczywiście poprawy oferty, dlatego że nam bardzo zależy na turyście polskim.
7: A jaki jest jeszcze cel? Czy może właśnie poznanie też tych miejsc, które znajdują się w konkursie?
17: Zdecydowanie chodzi o to, żebyśmy tą ofertę turystyczną przy okazji poszerzyli, dlatego że wszyscy znają Kraków, wszyscy znają Zakopane, wszyscy wiedzą o Tatrach. Natomiast Małopolska to jest o wiele więcej atrakcyjnych miejsc, począwszy od Beskidu Niskiego, poprzez właśnie świątynię na szlaku architektury drewnianej, w tym obiekty, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to zachęta do pokazywania różnych ciekawych zakątków, ciekawych miejsc, ciekawych wydarzeń, szlaków. I to, co cieszy, to właśnie bardzo wiele głosów padających na miejsca, na atrakcje, które nie są takie oczywiste. Także ta paleta atrakcji w Małopolsce jest bardzo interesująca i szeroka. I ta turystyka krajowa, czyli polski turysta, jest dla nas szczególnie cenny, bo my w ostatnich latach staliśmy się zdecydowanie liderem, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych. Małopolska ma ponad 1/4 udziału w całkowitej liczbie turystów zagranicznych.
7: A jeśli chodzi o turystyczną mapę właśnie tych skarbów, to jakie miejsca już na niej są? Jakie możemy zobaczyć i poznać?
17: Przede wszystkim są te miejscowości, które są najbardziej atrakcyjne, czyli chociażby Muszyna, Zator, Krynica, Bochnia, ale też oczywiście atrakcje związane też ze szlakami, jak szlak architektury drewnianej, również atrakcje związane ze szlakami tatrzańskimi czy gorczańskimi. Wiele tych atrakcji, które są charakterystyczne dla Małopolski, jak chociażby obiekty UNESCO, w tym kopalnie w Wieliczce czy Bochni.
7: Teraz pojawiły się właśnie nowe miejsca, nowe atrakcje przed krakowianami, małopolanami. Trudne zadanie wyboru, bo to oni też będą głosować, które z turystycznych skarbów wygra. Na jakie atrakcje można głosować? Co znalazło się na liście w tym roku?
17: Najważniejsza kategoria to oczywiście są miejsca z klimatem i tutaj zapowiada się bardzo mocna konkurencja. Są takie atrakcyjne miejscowości jak uzdrowisko Sztabnica czy Ojców z Parkiem Narodowym. Wiele atrakcji w Olkuszu, ale też w pobliżu Krakowa chociażby gmina Zabierzów, a nieco dalej to Tarnów, Czorsztyn, Nowy Wiśnicz. Unikatowa atrakcja, tutaj jest ponad 30 zgłoszeń. Kościół w Dobrej, Wzgórze Zamkowe w Dobczycach, ale też mamy park w Szaflarach. Mamy też atrakcje przyrodnicze, jak chociażby Dolina Koblańska, przejęte przez Województwo Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Ciekawe nowe atrakcje związane ze Starym Sączem, jak Orbisfera. Wiele atrakcji związanych z Rapsztynem, jak chociażby Zamek. Są 103 powody, żeby zagłosować, dlatego że właśnie tyle zgłoszeń wpłynęło w różnych kategoriach. To są kategorie nie tylko miejscowość, ale najciekawszy szlak turystyczny, wyjątkowe wydarzenie turystyczne, dzieje się unikatowa atrakcja turystyczna, sielskie klimaty, czy w gościnie oferta kulinarna. Także wybór jest niezwykle duży. Jest ten konkurs dostępny dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem turystyki i w ogóle też zainspirowany czy zaciekawiony tym, co Małopolska ma do pokazania światu.
7: W jaki sposób można zagłosować?
17: Trzeba oczywiście zalogować się na stronie, należy potwierdzić swoje dane. Każda osoba może oddać swój głos w 6 kategoriach, do czego zachęcam.
7: Jakie nagrody czekają na laureatów i na co mogą zostać przeznaczone?
17: Najistotniejsza nagroda, chyba najbardziej atrakcyjna, to jest 100 tysięcy złotych dla miejscowości z klimatem, no i to jest na przygotowanie oferty atrakcji turystycznej, ale pozostali laureaci w pozostałych kategoriach mogą liczyć na dofinansowanie ze strony Małopolskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 5 tysięcy złotych w każdej kategorii.
1: Głosowanie na turystyczne skarby Małopolski potrwa do 7 października. A my teraz wracamy do Nowego Sącza i do zespołu szkół elektryczno-mechanicznych, którego uczniowie organizują mistrzostwa w grze GeoGuessr. To edukacyjna gra komputerowa, w której gracze odgadują swoje położenie na podstawie obrazów z Google Street View.
18: Zgłoszenia już trwają. Codziennie otrzymujemy zgłoszenia od szkół z całego województwa Małopolski. Jest bardzo duże zainteresowanie konkursem. Widać to też na naszych social mediach.
19: Ja chciałbym, żebyś mi opowiedział tak ogólnie jeszcze w ogóle, skąd ta gra się u was tutaj w szkole wzięła, bo ja pamiętam, że w zeszłym roku konkurs był tutaj szkolny, ale teraz już rozrastacie się nawet na całe województwo.
18: Sam konkurs wziął się od uczniów. No, to była nasza inicjatywa. Myśmy wyszli z inicjatywą właśnie do pani Chronowskiej, do naszej nauczycielki geografii. Pomysł pani się spodobał, no i najwyraźniej uczniom po całym Nowym Sączu, już teraz po całej Małopolsce się nasz pomysł podoba. Także chętnych mamy bardzo dużo, bo u nas w szkole jest to przeważnie zawsze powyżej 100 osób.
19: A w tym roku też uderzacie w szkoły z całego województwa.
18: Tak, no, do wszystkich szkół w Małopolsce piszemy i jest bardzo duże zainteresowanie. Uczniowie po całej Małopolsce też do nas piszą, że to jest bardzo fajna inicjatywa i chętnie biorą w niej udział.
19: O co chodzi w całej grze?
18: To GeoGuessr jest to gra geograficzna, w której gracze próbują wywnioskować miejsca na podstawie zdjęcia z Google Street View. Gra oferuje różne tryby, na przykład single player, czyli tryb jednego gracza, ale także tryb wieloosobowy. Gra została opisana jako narzędzie edukacyjne do geografii. Pozwala uczyć się graczom różnych cech, nie tylko geograficznych, ale także kulturowych. Na przykład można rozpoznać państwo po tablicach rejestracyjnych pojazdu albo no po roślinności. Sam aspekt rywalizacji też wpływa na to, że uczniowie chętniej uczą się geografii przez to, że mają motywację do stawania się lepszym w tą grę.
19: Panowie, was zapytam, jak to jest z tą grą, bo ona chyba staje się coraz bardziej popularna, prawda?
20: No oczywiście, że tak, gra GeoGuessr ogólnie wśród młodzieży staje się coraz bardziej popularna ze względu na swoją może prostotę, a także na wiedzę, którą można z niej wyciągnąć.
19: Czemu ty w nią grasz?
20: Gra w nią dlatego, że chciałbym rozwijać swoje pasje, ale także po prostu dowiedzieć się coraz więcej o różnych krajach czy kulturach, a także ich...
21: Tak zacząłem niedawno grać w grę, gdyż byłem ciekawy rywalizacji na temat geograficzny.
19: Od czego trzeba zacząć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy na przykład chciałby no, spróbować sił w tej grze? Jak zacząć w ogóle?
21: Na pewno trzeba chcieć. Zacząć grać w grę, szukać na stronach internetowych poradników, jak odnajdywać się w danych państwach, obszarach. Tak samo na YouTube jest pełno poradników, na przykład odsłona Gambita lub Grafa, którzy grają w te gry i pokazują ciekawostki.
19: A tobie ona w jakiś sposób pomogła w nauce geografii, ta gra?
21: Dzięki grze lepiej odnajduje się w mapach politycznych i fizycznych.
19: Można się zgłaszać już, rejestrować się. Jak w ogóle to zostało podzielone, na jakie etapy?
18: Teraz jesteśmy w trakcie etapu szkolnego. Szkoły dostały na swoje skrzynki mailowe link do rejestracji. Tam mogą zgłaszać swoją chęć udziału. I każda szkoła przeprowadza u siebie swój etap szkolny i nam zgłasza 3 kandydatów. Potem z tych 3 kandydatów przejdziemy do etapu rejonowego, gdzie powiaty zostały podzielone na 5 rejonów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Z każdego rejonu wyjdzie 3 uczniów, którzy będą reprezentować dany rejon. Potem mamy taki złoty bilet, gdzie najlepsza osoba, która się nie dostała bezpośrednio z etapu rejonowego, ma szansę dostać się do finału. To będzie 16. osoba, która dostanie się do wielkiego finału. No i wielki finał będzie się odbywał na auli w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Tam 16 najlepszych graczy zmierzy się ze sobą, gdzie wyłonimy mistrza Małopolski GeoGuessr 2026.
19: Pytanie jeszcze do pani jako koordynatorki, czy podobnie jak w poprzedniej edycji też uczestnicy spotkają się z gośćmi specjalnymi, którzy no, w tę grę grają od dawna i tak naprawdę mają ją w jednym palcu?
22: Tak, będą goście specjalni, już tacy z nami zaprzyjaźnieni, czyli Graf i Swan Gambit, którzy nam towarzyszą też w promocji naszego wydarzenia. Będą też jeszcze na Wyższej Szkole Biznesu w auli zaproszeni goście podróżnicy, którzy będą propagować to wydarzenie i będzie też jeszcze zespół, który będzie propagował cyberbezpieczeństwo, czyli takie bezpieczne korzystanie z sieci dla młodzieży.
1: Do zawodów można zgłaszać się jeszcze do połowy października. Podzielone one będą na etapy szkolne, powiatowe i finał wojewódzki, który zaplanowano w Nowym Sączu. trwa kolejna edycja projektu Teatr Polska. Dołączyło do niej Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. To okazja do tego, żeby bez wyjeżdżania z miasta zobaczyć spektakle zawodowych teatrów z całej Polski. Mówi Mira Wiktorowska z Sokoła.
0: W tym roku ten wybór i właściwie Teatr Polska może nam się skojarzyć z liczbą 18, ponieważ jest to 18 edycja. 18 spektakli zostało wybranych, więc z 224 jest to dość pokaźna liczba i co roku naprawdę tych spektakli, które zgłaszają się do tego projektu, jest naprawdę dużo, więc ten wybór jest trudny. Komisja przez miesiąc pracuje i potem udaje się wybrać te 18 właśnie w tym roku, więc też ta pula została powiększona, bo do tej pory było ich 15. I te spektakle będą prezentowane od 18 października, od 18 maja do 18 października, a pokazy będą w całej Polsce. Będzie to ponad 183 pokazy w 93 miejscowościach.
19: Czym Instytut kieruje się, wybierając te spektakle?
0: No, tą podstawową kategorią jest wybór miejscowości, w których nie ma profesjonalnego teatru instytucjonalnego, więc na szczęście my jeszcze się kwalifikujemy do tej puli, bo no, po prostu w Nowym Sączu nie ma tak dużej instytucji teatralnej, no i wiadomo, my od lat, tak jak pozostałe instytucje kultury, działamy impresaryjnie. W październiku, 13 i 15 października, będziemy mieli dwa spektakle, The Chairs i Chłopcy. Można już kupić bilety, jeżeli Państwo są zainteresowani na oba te spektakle, na ten cały właściwie cykl. No ja gorąco zachęcam, bo tak jak mówię, te formy tego teatru, który prezentujemy w projekcie Teatr Polska, są unikatowe, no rzadko spotykane. Wyjeżdżamy do Bielska, żeby zobaczyć Tinę, a Tina przyjeżdża tutaj do nas. Także myślę, że też oryginalnym podczas tych spektakli jest moment, w którym możemy po spektaklu spotkać się z twórcami i po prostu z nimi o tych spektaklach porozmawiać, o emocjach, o uczuciach, o naszych doświadczeniach, o odbiorze tego spektaklu, o tym, co twórców inspirowało. Więc no, ja serdecznie zapraszam. Myślę, że każdy z Państwa odnajdzie coś dla siebie.
1: Program znajdziecie na mckasokół.pl. Spektakle w MCK Sokół obejrzymy już 13 i 15 października.
19: Mamy gościa w studio. Chciałbym zacząć tak trochę inaczej niż zwykle, jak zaczynam z Tobą rozmowę, od cytatu posta, którego wrzuciłaś na Facebooka. Po kilku programach telewizyjnych, szansach, wzlotach i upadkach dopiero teraz wiem, jaką muzykę chcę tworzyć. Na 40 urodziny w przyszłym roku zrobię sobie prezent. Płytę wyprodukowaną przez najlepszego producenta muzycznego. Ewa Nowel jest moim i Waszym gościem. No to dzień opowiedz dobry, o tym, co to w ogóle za plan masz.
2: Tak, w przyszłym roku 40 urodziny i nawiązałam współpracę ponad 3 lata temu właśnie z BRK, z Bartkiem Kochankiem. Jeździłam do Opola ponad 3 lata, tworzyliśmy tą płytę właśnie w takim jego zaciszu w studiu Kurnik. Do współpracy zaprosiłam Jamala, który napisał tekst właśnie do tej piosenki Dobrze nam jest i ta płyta miała być w tym roku, ale po prostu się nie wyrobię. Tak, a chciałabym Państwu pokazać kilka utworów jeszcze z tej płyty, więc dopiero w przyszłym roku i akurat tak się składa, że na swoje 40 urodziny będzie ta moja płyta. Moje dziecko, debiutancka płyta po 15 latach bycia na scenie.
19: No właśnie, bo myśmy przed rozmową jeszcze sobie rozmawiali za kulisami, jak to jest z tym, że ty robisz teraz debiutancką płytę, jak na rynku jesteś już tyle czasu, nagrałaś tyle piosenek i nawet wręczałaś mi jedną płytę, ale to były kolędy.
2: Tak, to były kolędy, które wydaliśmy w tamtym roku z Krystianem Jaworzem. No a teraz wreszcie, do tej pory singlowałam, koncertowałam i szukałam chyba swojego gatunku, szukałam swojego miejsca, aż w końcu znalazłam Bartka, który zupełnie jakby otworzył dla mnie nową ścieżkę muzyczną, inną, ale taką, którą ja bardzo lubię i w której też się dobrze czuję.
19: A jesteś tutaj też dlatego, że pojawił się w miniony piątek, 18 września, nowy singiel promujący tę płytę. Opowiedz o tym, co to jest za kawałek, co to za utwór.
2: To jest utwór Dobrze nam jest i właśnie Mioduszewski Tomasz, czyli Jamal, napisał tekst, Bartek wspólnie z Kubą Mitorajem i ze mną zrobiliśmy muzykę i ten utwór opowiada o tym, że pomimo tego, że czasami w życiu jest różnie i mamy różne zmagania i z drugą osobą też często się kłócimy i że nie jest tak kolorowo i różowo, to jednak warto odnajdywać tą ścieżkę do siebie nawzajem i stwierdzić pod koniec dnia, że dobrze nam jest ze sobą, pomimo jakby różnych przeszkód.
19: Do tej pory sama pisałaś teksty do swoich piosenek.
2: Tak, ale też korzystałam. Na przykład z Ewą Borcz pisałyśmy wspólnie, albo napisał mi Michał Zabłocki też tekst jeden, więc tak trochę pisałam sama, trochę z kimś współpracowałam. Teraz oddałam w ręce Jamala właśnie ten tekst.
19: Ta piosenka Dobrze nam jest w ogóle jakby zupełnie inna niż te utwory, te kawałki, które ty do tej pory grałaś, ty do tej pory pisałaś. Wchodzisz w taki mocny pop, można powiedzieć, w taką muzykę, która teraz jest w streamingach, teraz jest na topie. Skąd taka zmiana, Ewa?
2: Stwierdziłam, że chciałabym dotrzeć do większego grona odbiorców i tym bardziej, że pop zawsze był mi bliski, ale nie taki pop miałki, tylko pop z górnej półki, tak bym to nazwała, bo ja się wychowałam na Michaelu Jacksonie, na Whitney Houston. To są jakby moje korzenie. Britney Spears też słuchałam swego czasu, Spice Girls, Backstreet Boys, to są jakby moje

0: troszeczkę pójdę w coś lżejszego.
1: I też lżejszy jest, można powiedzieć, ten teledysk do tej piosenki. Gdzie on został nakręcony?
0: On został nakręcony w Opolu, właśnie tam u Bartka, bo Bartek Kochanek też jest odpowiedzialny za właśnie stworzenie tego teledysku. Pojechałam razem z Agatką Kmak, która jest moją wizerzystką, wymalowała mnie pięknie i pojechałyśmy razem. Ona tam bardzo dużo mi pomagała podczas tego teledysku. Pozdrawiam ją bardzo gorąco i nagrywaliśmy w Opolu, właśnie na takim starym blokowisku, ale też na placu zabaw. Ten teledysk jest taki taki zabawowy.
1: To nie jest tak, że też chciałaś uderzyć w to nasze pokolenie, żeby przypomnieć trochę poprzez ten teledysk ludziom to, że myśmy spędzili czas na trzepakach. Ten trzepak po prostu był takim miejscem spotkań, miejscem zabaw, nie wiem, pierwszych miłości, rozterek, kłótni.
0: Dokładnie, tak. Ja w ogóle sama mieszkałam w domu prywatnym, ale przy blokowisku i tam właśnie na trzepaku z dziećmi spotykaliśmy się, bawiliśmy się tam i to mi też przypomniało moją młodość, a teraz już jako dorosła, prawie 40-letnia, siedzę sobie na tym trzepaku, ale w szpilkach.
1: Wiemy już, że w przyszłym roku premiera twojej najnowszej płyty, dwa single już wydane, w marcu, kwietniu były Kobiety, o ile dobrze pamiętam.
0: Tak, w maju.
1: Teraz dobrze nam jest, jeszcze coś planujesz
0: już
1: w tym roku?
0: Tak, już zdradzę państwu w zasadzie, bo już mamy nagrany teledysk, więc mogę już to powiedzieć. Zaprosiłam Marikę do współpracy, mamy nagrany teledysk, który był nagrywany w Warszawie na takim jakby tarasie widokowym. No, cudownie mi się współpracowało z Mariką i ona dodała do tego utworu, który uważałam, że już jest naprawdę bardzo dobry, jeszcze takiego swojego smaczka i tak zaśpiewała, że to jest mój ulubiony fragment tego utworu. I już nie mogę doczekać, kiedy państwu go będę mogła zaprezentować, a za 6 tygodni będzie premiera, około 6 tygodni.
1: W ogóle ten rok chyba dla ciebie jest takim dobrym rokiem, jak obserwując twoje media społecznościowe i
0: tak, bo też się chyba
1: to, co się bardziej dzieje w twoim
0: zawodowym
1: życiu.
0: Chyba bardziej po prostu się teraz skupiam też, żeby państwu pokazać to, jak wygląda na co dzień moje życie, ale też właśnie dużo pokazuję rzeczy muzycznych, tak żeby państwo mogli mnie bardziej poznać.
1: A jak wspominasz to ostatnie spotkanie z panią Ireną Santor?
0: Och, cudownie.
1: Gdzie zabrałaś Ritę?
0: Tak, zabrałam Ritkę. No to było dla chyba nas wszystkich bardzo wzruszające spotkanie. Pani Irena, przecudowna kobieta i tyle miłych słów znowu od niej usłyszałam, bo śpiewałam po raz kolejny jej utwór i to był dla mnie ogromny stres, bo przed panią Ireną śpiewać pani Ireny utwór, no to jest stres, ale drugi też śpiewałam swój Baby Blues, ten pierwszy singiel. No i to było coś niesamowite przeżycie.
1: Bo to jest też chyba taka ciekawa historia związana z panią Ireną, bo ty brałaś udział w odcinku Szansy na sukces, gdzie ona była właśnie bohaterką, śpiewałaś jej piosenkę z Ritą w brzuchu jeszcze, tak?
0: Tak, i potem w finale, bo pani Irena mnie wybrała jako wygraną odcinka i potem w finale już byłam w 7 miesiącu, no i pani Irena też tak mi powiedziała wtedy, tylko Ewka, proszę cię, wyślij mi jak urodzisz, wyślij mi zdjęcie tej dziewczynki. No i faktycznie potem skontaktowałam się z menadżerką z Szansy na sukces, która miała kontakt z panią Ireną i potem pani Irena wysłała mi gratulacje, więc to było bardzo miłe. I teraz, kiedy Vistula Sounds Festival zaprosił mnie, żeby zrobić właśnie niespodziankę pani Irenie, to stwierdziłam, że muszę zabrać Ritę i muszą się poznać, żeby ta klamra się, tak jakby ta historia tak pięknie domkła.
1: Niesamowite spotkanie chyba.
0: Tak, bardzo. I Ritka też przeżywała, mimo tego, że ona ma 4 latka, to ona wiedziała, że jedzie spotkać się z panią Irenką i ją to też kosztowało dużo stresu. Widziałam właśnie, że też przeżywała bardzo.
1: Życzę ci dużo sukcesów, Ewa, a
0: dziękuję
1: tymczasem,
0: bardzo.
1: Jeżeli chcecie posłuchać i zobaczyć najnowszy teledysk do singla, do najnowszego singla Ewy Nowel, dobrze nam jest, wskakujcie na YouTube'a, słuchajcie na Spotify, bo tam też ten utwór jest, a my czekamy oczywiście na kolejny singiel, no i w przyszłym roku na płytę.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: SK2, nowy sąd.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.